Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do kariery? Wybierz Akademię Ateneum w Gdańsku. Praktyczne kierunki, nowoczesne technologie i wykładowcy praktycy. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na ateneum.edu.pl i zapisz się już dziś.

Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do kariery? Wybierz Akademię Ateneum w Gdańsku. Praktyczne kierunki, nowoczesne technologie i wykładowcy praktycy. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na ateneum.edu.pl i zapisz się już dziś.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: Engapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Reklama.
1: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
2: Pralka, piekarnik, zmywarka.
3: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
4: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
5: I po reklamie.

0: Jakon, Jonatan. Wow, ty masz. Ty masz, a ja spełnię twoje marzenia. Przez trzy.
1: Wszystkie?
0: Absolutnie, Asia. Absolutnie.
1: Wiesz, że ta lista jest nieskończona.
0: Wiem, ale do 9:15 mamy odpowiedzi. O, dużo czasu.
1: Dzień dobry, w poniedziałek. Dzień zaczynamy dobry. Ostatni tydzień szkoły.
0: Tak, niech będzie wesoło w każdym pokoju, jak w pokoju nauczycielskim. Cześciu.

0: kategorii nowości zawsze wiemy, co robimy. Podrzucamy wam najlepsze także o poranku. Moonlight i Fordo.
1: Mam coś z kategorii nowości i nie wszyscy wiedzą, co oni robią, chociaż wielu się domyśla. Janusz Palikot ma nową dziewczynę.
0: Nowy tydzień, nowa miłość.
1: Tak, do wielkich osiągnięć pana Janusza typu 200 milionów długów dołącza Rebekka o 30 lat od pana Janusza młodsza.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak podobno do niej zagadał, jak pięknie pykło, a potem...

0: Reklama.
1: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
2: Pralka, piekarnik, zmywarka.
3: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
4: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
5: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
7: I po reklamie.
8: Ice and shots, get ready, they may sting.

0: Najwięcej wiadomości z regionu. Żebyście od rana byli dobrze poinformowani, będą za chwilę o 6 w RMF Max.
1: Właśnie się rozpoczął ostatni tydzień szkoły w tym roku szkolnym i już się odpalili wakacyjni maruderzy.
0: O matko.
1: Że takie drogie te wakacje w Polsce.
0: O matko. A to wszystko przez was jest.
1: Przepraszam?
0: Tak, ta drożyzna wakacyjna jest przez was, bo zaczęło się od zwykłej uprzejmości. Drogie panie. No a potem drogie wszystko.
1: Jeżeli macie ochotę na garść informacji w pigułce, no to dobrze trafiliście. W RMF Max czas na flesz, Anna Łopuszańska. To są najważniejsze, sprawdzone informacje w skrócie tylko u nas, tylko w RMF Max. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów w Szwajcarii zakończona. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który przewodniczy amerykańskiej delegacji, ocenił je bardzo dobrze. Po prawie 4 miesiącach wojny obie strony zawiesiły broń i przystały na wstępne porozumienie. Treść nie jest jawna. Delegacja z Waszyngtonu podkreśla jednak, że celem jest zapewnienie, że Iran nie uzyska broni atomowej. Jednym z najważniejszych ustaleń było utworzenie specjalnej komórki dekonfliktowej z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów. Chodzi o monitorowanie przestrzegania zawieszenia broni i zapobieganie eskalacji konfliktu w Libanie.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Szykują się zmiany w prawach konsumentów, a chodzi o ochronę przed przedwczesnym pozbywaniem się przedmiotów. Zyskamy dodatkowy rok rękojmi, jeśli zdecydujemy się na naprawę produktu.
3: Sprzedawcy będą mieć obowiązek informowania konsumentów o tym, że mają prawo do naprawy zamiast do wymiany. Oczywiście będzie to zależeć od stopnia uszkodzenia. Sprzęty, które zostaną objęte przepisami, to telefony komórkowe, telewizory, pralki, zmywarki, szeroki katalog AGD i RTV. Naprawa zamiast wymiany da dodatkowy rok rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne. Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami nawet do 40 tysięcy złotych.
1: O tym wszystkim Igor Skrzypek. To na razie projekt. Rząd ma czas na dostosowanie prawa do końca lipca. Sopot tymczasem przeżywa turystyczne oblężenie. Pogoda w weekend była wręcz idealna na polskie morze. W ogóle pogoda w ten weekend była dobra na to, żeby gdzieś wyjechać, szczególnie nad wodę. Obłożenie wyniosło niemal 100%.
4: Hotelarze też potwierdzają trend, który już od jakiegoś czasu króluje przy jakichkolwiek długich weekendach, czy okresach ferii, czy wakacji. Mianowicie część turystów będzie czekała do ostatniej chwili, żeby podjąć decyzję o wyjeździe, a głównym warunkiem, który będzie tutaj grał rolę, są prognozy pogody.
1: Mówił Bartłomiej Barski, prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej, a rozmawiał z nim Stanisław Pawłowski. Tymczasem, no tak jak wspomnieliśmy, jest coraz cieplej, a my chętniej korzystamy ze słońca. No i świetnie, ale specjaliści zachęcają, by do tematu opalania na przykład podchodzić z głową. Przybywa chorych na nowotwory skóry. Liczba czerniaków w ostatnich 2 dekadach się podwoiła. No, polecamy też skorzystać z dermatoskopu. Warto badać zmiany skórne.
5: No, to jest tak naprawdę lupa z podświetleniem. Pozwala to ocenić prawdopodobieństwo, że dana zmiana ma charakter złośliwy lub ma charakter niezłośliwy. Złym pomysłem jest to, co czasem się widzi, że ludzie zaklejają maleńkim plasterkiem jedno wybrane znamie. To w ogóle nie o to chodzi. Chronić trzeba całą skórę.
1: Wyjaśnia profesor Wojciech Wysocki, chirurg-onkolog z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Z kolejną dawką aktualnych informacji, oczywiście sprawdzonych, wracamy do was punktualnie o godzinie 7. Bądźcie z nami.

0: 7 minut po godzinie 6. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na bardziej niż wszystko na to wskazywało. Udany poniedziałek.
1: I oby tak było, za to trzymamy kciuki. Dzień dobry, ale zaczynamy od ważnych drogowych spraw, bo są utrudnienia na czwórce. W Opolskiem, Opole Zachód, Opole Brzeg, tam cały czas korek i nieprzejezdna droga.
0: Proszę bardzo, dobra wróżka podaje złe wiadomości. Tak czasem w życiu bywa. Asia Maus i Legia Kubek. Dzień dobry.
1: Ktoś musi.
0: A oczywiście, to ja naciskam te guziki, po których fajne nutki wyskakują z waszych głośników. O.

0: będzie tęcza, mówię wam, nawet jeżeli teraz za waszymi oknami zaczęło tak jak u nas trochę padać. Spokojnie, będzie tęcza, fajny poniedziałek, 16 minut po 6 i jest z wami RMF Max.
1: No i jest też problem z truskawkami. I to taki prawdziwy problem. No, ale co, o Boże, to jest ważna narodowa sprawa. Truskawka naszym polskim dobrem.
0: Milion dla lekarza to jest ważna sprawa, a nie truskawka. No.
1: Truskawki są ważniejsze o tej porze roku. Umówmy się, miejmy swoje właściwe priorytety. Tak. Truskawki ludziom rozpadają się w rękach, wyobraźcie sobie.
0: Bo źle z nich korzystają. Trzeba po prostu wbijać w nie rurkę, słomkę i tak... No widzisz, całe życie robiłaś to źle. 17 po 6.
1: Dzięki. Reklama. Na.
2: Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
3: To ze zlewu.
2: Czemu tak jest?
3: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
2: I co teraz?
3: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
2: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
4: Polecają bydgoskie wodociągi. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody jak dawniej bracia Koral 900 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się Dzień Taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze. Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
5: Patryk!
6: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
4: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Cieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
8: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
7: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
8: Do kiedy?
7: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
9: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
10: I po reklamie.

0: Cranberry w RMF Max, pół do siódmej w poniedziałek.
1: Och tak, i dzień znowu będzie gorący i będzie. Pogoda znowu będzie szalona.
0: Będzie.
1: I przychodzą nam z pomocą eksperci. Eksperci już wiedzą, kiedy trzeba otwierać okna w mieszkaniu, by mimo gorąca za oknem, w środku była szansa na przyjemniejszy chłodek.
0: Chłodek i świeże, dobre powietrze, bo wow, to też jest ważne. Otwieramy okna, według ekspertów, między 6 a 7 rano. Teraz. Albo 21-22 wieczorem, tak na pół godziny.
1: Naprawdę?
0: Chyba że w nocy jest chłodno, to wtedy sobie można zostawić na noc.
1: I to działa, tylko że trzeba pamiętać o otwarciu także lodówki. I nie, i nie zamykaniu, wiadomo, nie?
2: Tak. Let's go. Sounds good. Real good.

0: granie na pianinku o 6.40 samymi tylko palcami jest przereklamowane. Dlatego Bałsa używa do tego nosa. To czujecie to, prawda? Czujecie to. To był Bałsa i jego najbardziej muzykalny nos. 19 minut i godzina 7. Wiecie, że zaczęło się lato, to się czuje, prawda?
1: Prawda, ale ja chciałam powiedzieć, że od dzisiaj dni będą krótsze.
0: Nie chciałaś tego powiedzieć. Chciałam. A przepraszam, zapewniam was, ona w ogóle tego nie chciała. Ta lepsza chciałam. Asia zaraz przyjdzie. To już. Cześć, ta Asia, cześć.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltary!
6: Kto?
7: Woltary!
8: Woltary!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
11: Tak, w kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
10: A teraz ta mega promocja.
11: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
10: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
11: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
10: Telefon 533 792 929.
12: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
17: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
16: BYD. Build your dreams.
18: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
19: I po reklamie.
5: Mocne hity bez przerwy.
12: To działa.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Będzie super poniedziałek, uda się w nim wszystko, bo od rana gramy disco w RMF Max.
1: Wierzę ci.
0: 9 minut, słusznie, Asia Meus, Irek Jakubek, ludzie wielkiej wiary, 9 minut przed godziną 7 w RMF Max.
1: Naukowcy w końcu wiedzą, co zrobić, żeby się skutecznie odchudzić. Są dwa składniki kluczowe do sukcesu i jak się je zastosuje, to na pewno się uda.
0: Niedziela handlowa, to nie handlowa, przepraszam. Czyli nic sobie nie kupisz, masz pustą lodóweczkę, łatwiej się odchudzać.
1: Nie. Aha. Chodzi o elastyczność i personalizację w doborze programu żywieniowego.
0: Wow, czyli pudełka. Dlatego ci, co mają inne pudełka niż te, co sobie zamówiłaś, nigdy nie narzekają, że ktoś im zjadł pudełka, bo to jest właśnie efekt diety, która ma działać. Nie wyżerać komuś pudeł, pamiętajcie. Bo personalizacja jest najważniejsza.

0: dobre tempo, żeby dobrze zacząć poniedziałek. Przed siódmą już jest.
1: Jest dwa słowa, których nie lubię. Tempo i poniedziałek.
0: Ale to jest dobre tempo na dobry poniedziałek.
1: Idealne. 4 minuty i godzina siódma. Utrudnienia na Krajowej 74. Pozdro świętokrzyskie. Trzymajcie się także na Opolszczyźnie, bo tu problemy na A4, a gdzie największe poranne korki? O tym m.in. we Fleszu. Za parę chwil bądźcie blisko, by poznać szczegóły. Reklama.

0: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
9: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
10: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko jedna – apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom, apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: i 1 FM.
1: To chyba pora już na garść informacji w pigułce, tylko w RMF Max. Czas na flash. Anna Łopuszańska. Dzień dobry, minęła siódma. No i od razu kierowców za czwórki ostrzegamy przed utrudnieniami, bo w kierunku Wrocławia na wysokości Rzędzi-Wojowic na odcinku między węzłami Opole Zachód Brzeg ciężarówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Policja kieruje na objazdy. Na węźle Opole Zachód trzeba zjechać na krajową 46, a następnie 94 dojedziecie do węzła Brzeg. I to nie koniec, bo stoi też krajowa 74 w Smykowie w Świętokrzyskiem. To po zderzeniu osobówki z ciężarówką objazd prowadzi przez Smyków.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A przez Polskę w ten weekend przetoczyła się burzowa fala. W niedzielę strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1600 razy. Na Pomorzu Zachodnim wiatr powalił drzewo na szkołę i zerwał dach jednego z budynków. Najwięcej pracy służby miały w rejonie Poznania. Tam interweniowano ponad 300 razy. W okolicy Szczecina, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Torunia wyjeżdżali po ponad 100 razy. A strażacy byli wzywani głównie do usuwania powalonych drzew i zalanych piwnic. IMGW ostrzega, dziś też może zagrzmieć, szczególnie w południu. Południowo-wschodniej części kraju. No i z przytupem zaczęło się to kalendarzowe lato. Wczoraj termometry miejscami wskazywały ponad 30. Dziś 22 stopnie na Pomorzu, około 26 w centrum, do 30 na południowym wschodzie kraju. A z falą upałów mierzą się teraz także mieszkańcy Francji. Alarm pogodowy najwyższego czerwonego stopnia obowiązywać będzie dziś prawie w połowie regionów. Możliwe, że na termometrach pojawi się nawet 40.
2: Całkowicie lub częściowo zamkniętych zostanie dzisiaj ponad 2,5 tysiąca szkół w różnych regionach kraju. Dyrekcja Kolei Publicznych apeluje do rodzin z małymi dziećmi i osób w podeszłym wieku, by odłożyły podróże pociągami. W części składów nie ma bowiem klimatyzacji, w innych dochodzi do awarii tych systemów, paradoksalnie właśnie z powodu temperatur sięgających 40 stopni Celsjusza w cieniu.
1: Tyle Marek Gładysz, a teraz czas już na mistrzowski flesz sportowy. Koniecznie bądźcie z nami tuż po tym prognoza pogody. To mistrzowski flesz sportowy w RMF Max. Bezbramkowym remisem zakończyło się starcie Belgia-Iran w meczu drugiej kolejki grupy G. Identyczny wynik w spotkaniu Urugwaju i Republiki Zielonego Przylądka w meczu grupy H. Koncertowo spisali się Egipcjanie, którzy pokonali Nową Zelandię aż 3-1. To ich pierwsze zwycięstwo w historii występów na Mistrzostwach Świata. To teraz z piłkarskich boisk. Na moment jeszcze przenosimy się na siatkarski parkiet. W ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów biało-czerwone przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3. Trzeci turniej biało-czerwone rozegrają w lipcu w japońskiej Osace. Więcej sportu oczywiście za godzinę. Koniecznie z nami bądźcie. Piękny weekend za nami, ale czy równie piękny poniedziałek? Niestety chyba nie możemy tego tak do końca powiedzieć, chociaż będą takie regiony jak na przykład północ, zachód i centrum Polski. Tam będzie najwięcej rozpogodzeń i tam też nie powinno być jakichś takich solidnych opadów deszczu. One mogą się pojawiać początkowo w środkowej części kraju, jeszcze gdzieś tam do południa, ale później ten deszcz ustąpi i znów zrobi się pięknie. Natomiast już na południu i południowym wschodzie utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie i tam może pokropić.
0: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
3: I zaczęło się lato. W pogodzie, nie tylko w pogodzie, lato na maksa. Na maksa mamy dla was nagrody, przyjemności, poranne obfitości w poniedziałek, bo tak, 4 wejściówki do parku rozrywki. Do tego 300. Do wygrania już za parę chwil. Bądźcie blisko, 5 po 7.

0: Zakochany Pitbull i Chris Brown, tak samo zakochany w RMF Max, 12 prawie minut po siódmej.
1: Witajcie o poranku, to jest RMF Max, tu Asia Meus, tu Irek Jakubek, będziecie na bieżąco i do tego będziecie mieli dużo dobrej porannej energii, od tego nas macie.
0: A jak już jesteście przy śniadanku, to temat, którym warto wiedzieć, zwłaszcza warto, żeby dzieci to wiedziały.
1: Tak?
0: Wyliczono, ile kosztuje wychowanie dziecka jednego w Polsce do 18 roku życia.
2: 500?
0: Troszkę
2: plus?
0: Mniej, ale niedużo.
2: 800 plus?
0: 371 tysięcy złotych.
1: Wow! Niestety nie ma takiej funkcji w kaucjomacie, która gwarantowałaby nam najpierw poniesienie tych kosztów,
0: a potem zwrot.
1: Przytulaski dla wszystkich bąbelków. Dla was Dawid Podsiadło.

0: sorry, papi, to będzie jutro, bo Dzień Ojca, także szykujcie się.
1: Jutro Dzień Ojca,
0: jutro,
1: matko.
0: No matko, żebyś wiedziała, jutro Dzień Ojca, matko.
1: Dobrze, że przypomniałeś, ojcze, dzięki.
0: Od tego masz mnie, możesz mówić nawet ojcze nasze, jak chcesz, 22 minuty. Przytulam wszystkich o poranku. 22 minuty po godzinie 7. My, RMF Max, dajemy wam co chcecie, tylko napiszcie, na czym wam dzisiaj najbardziej zależy.
1: Dokładnie, napiszcie nam, co byście chcieli, jakbyście tak mogli to dostać, a my wam to damy, załatwimy, tylko SMS-owo pod 3001 trzeba to nazwać i napisać i nam tutaj wysłać.
0: Pewnie. Na początek SMS-y dajemy takie bez dodatkowych opłat. Czyli piszesz, czego chcesz, a my spróbujemy to zorganizować. 3001, 22 minuty po 7. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
2: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
3: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
4: I po reklamie.

0: Lewa lampa i zderzak.
1: Ryż z truskawkami.
0: O, albo balsam na poparzone od opalania plecy i karczycho.
1: Bo wiadomo, że wszyscy chcielibyśmy więcej spokoju.
0: Tak, takie macie pragnienia. W poniedziałek o 7.33 od RMF Max macie to, czego chcecie. Cześć Patrycja, siemano rano.
2: Cześć.
0: No czego Patka najbardziej dzisiaj potrzebuje w ten poniedziałeczek?
2: A ja chcę już jechać na wakacje.
0: No, proszę bardzo, witaj w naszym wakacyjnym klubie. Zapraszamy cię do zabawy, dzięki której małe wakacje będziesz sobie mogła zrobić już dzisiaj. Zjeść to, co zwykle jesz na wakacjach, wypić to, co zwykle na wakacjach pijesz, bo 300 nadprogramowo już są na twoim koncie. Teraz ważne, by ich nie stracić.
1: To się nazywa piłkarz czy i będziemy cię pytać o to, czy osoba, o której mówimy, to piłkarz, czy może coś innego lub ktoś inny. A dzisiaj na mundialowych boiskach Irak w meczu z Francją.
0: Więc na murawę wbiega Akam Hasham. Na trybunach jego liczna rodzina, jest tam jego trzecia żona i pięcioro dzieci. Akam Hasham i gol!
1: Akam Hasham, Patrycja, to piłkarz, czy może miasto w Iraku?
0: Aha, piłkarz czy miasto? No, Akam Hasham.
1: Piłkarz, brawo, dobra, teraz wybiega drugi zawodnik Iraku, Shako Mako,
0: to jest czarodziej murawy, 19-letnia nadzieja irakijskiej kadry, Shako Mako, efektywny dribbling w polu karnym, Shako Mako, gol!
1: Shako Mako, to jest piłkarz, czy może irakijskie, co tam,
0: Shako Mako. Piłkarz czy?
1: Patrycja, szybko.
2: Czy
0: to drugie? Co tam? Shako Mako, Patka.
1: Obronione 300, trzecie pytanie.
0: Na boisku pojawia się ulubieniec damskiej części publiczności. Yalla Habibi. Po ostatniej kontuzji powraca do składu. Yalla Habibi, go!
1: Habibi, to piłkarz, czy może Naprzód kochanie.
0: Yalla Habibi.
1: Pati.
2: Trudne.
1: No.
2: Piłkarz.
0: Yalla Habibi, być może na wakacjach usłyszysz
1: 200 zł mamy dla ciebie, Patka, brawo ty.

0: Najlepsze numery na poranną trasę. 19 minut przed godziną 8. Macie je u nas tu w RMF Max.
1: Mózg nas oszukuje, słuchajcie.
0: Ciebie też?
1: Też.
0: No, wiedziałem.
1: Tym razem chodzi o zdjęcia wysokokalorycznego jedzenia, czyli tego, co lubimy, a niekoniecznie powinniśmy. Mm. Otóż wydaje nam się, że patrzymy na te zdjęcia dłużej, niż patrzymy na nie w rzeczywistości.
0: Wow, ja tak mam, jak idę ulicą, wiesz, jak mi się wydaje, że naprawdę dobrze wyglądam.
1: No.
0: To wydaje mi się, że wszyscy na mnie patrzą tak w zwolnionym tempie.
1: Masz rację, wydaje ci się.
0: Trochę dłużej, no wiedziałem, trochę dłużej niż w rzeczywistości. No pójdę sobie na burgera, popatrzę dłużej niż mi się wydaje. Reklama.

900 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się Dzień Taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market zawsze po drodze.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. I po reklamie.
16: Badaj. Zostań.
17: Elo.
16: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Rewelacja, Trifty Mikolas w RMF Max. A dzisiaj u nas będzie trochę tak jak w tej piosence. Wielkie emocje, gra o najwyższe stawki i jeszcze większa szansa na 25 tysięcy złotych.
1: Najbardziej opłacalna okazja tego poranka jest właśnie w tym momencie, bo teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie razy 1270.
0: Jeden SMS o treści Max na 7327 i macie 1270 więcej szans na grę o 25 tysięcy złotych.
1: I jakbyście tego nie liczyli, od której strony nie próbowali sprawdzić, to po prostu się wam opłaca.
0: Właśnie teraz wysłać SMS o treści MAX na 7327. Jesteście w grze o 25 tysięcy.

0: Będą ostrzeżenia pogodowe. Dla których województw dzisiaj burzowe, gradowe alerty? O tym we fleszu za 4 minuty o 8.
1: Będzie też oczywiście mistrzowski flesz sportowy i mecz na szczycie Irak-Francja dzisiaj.
0: Jala, habibi.
2: Reklama.
3: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3.
8: A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
12: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
11: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
12: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
11: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
12: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
11: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Ronda.
12: Play-Doh, do dzieła!
13: Wiemy, co jest ekstra.
14: Do tego się słucha.
15: Co jest hitem.
16: To ma potencjał.
13: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.
19: I po reklamie.

0: Jest punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce tylko dla Was. Teraz we fleszu Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. IMGW ostrzega, dziś znów może zagrzmieć. Tym razem w południowo-wschodniej Polsce, głównie w rejonie Rzeszowa, Lublina, Bielska-Białej i Rybnika. A wczoraj strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 1600 razy. Najwięcej, bo ponad 300 zgłoszeń odnotowano w rejonie Poznania.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Możliwe, że dziś zostanie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Poprzedni skład został odwołany przez Rafała Trzaskowskiego. To placówka, w której politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką. Koordynator SOR-u w placówce, 28-letni lekarz oraz były już radny koalicji, w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 złotych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę bada też prokuratura. Cena ropy w dół, baryłka stoi teraz w przedziale od 75 do 78 dolarów. Rokowania powinny być dobre, ale eksperci ostrzegają, że choć żegluga wraca do normy, no to wydobycie surowca jeszcze nie.
2: Przywracanie wydobycia będzie procesem nieco bardziej długotrwałym. Tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
0: Wskazuje Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Tymczasem w weekend mieliśmy zmianę cenników w rafineriach. Benzyna 95. Jutro może podrożać o kilka groszy za litr. Ceny oleju napędowego pozostają nietknięte. A poza granicami naszego kraju duży postęp w rozmowach pokojowych między USA i Iranem. Mediatorzy z Kataru i Pakistanu ocenili spotkanie w Szwajcarii jako konstruktywne. Delegacje USA i Iranu zakończyły pierwszą rundę rozmów. Powołano m.in. trzy specjalistyczne zespoły. I na koniec jeszcze informacja dla zmotoryzowanych. Jest korek w rejonie węzła Poznań-Krzesiny. To na skrzyżowaniu A2 z S11. Powodem jest remont węzła. Na problemy natkniecie się na A2 w stronę Warszawy i na S11 w kierunku Poznania.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Ależ to był mecz, piękne zwycięstwo reprezentacji Hiszpanii, która ograła Arabię Saudyjską 4-0. Celem był powrót do tego uczucia zwycięstwa, co oczywiście wymagało poprawy względem poprzedniego meczu, ale zdajemy sobie też sprawę z tego, że musimy dalej się rozwijać. Również teraz zachowamy samokrytyczne podejście. Wierzymy, że musimy stale robić postępy, jeśli chcemy osiągnąć to, do czego dążymy. Podsumował trener Luis de la Fuente, a bezbramkowy remis w starciu Belgii z Iranem i 2-2 w meczu Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka. Egipt natomiast pokonał 3-1 Nową Zelandię.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Na pogodowej mapie mamy dziś taki rozstrzał, ponieważ połowa Polski będzie się cieszyła z rozpogodzeń. Te spodziewane są głównie na północy, zachodzie i w centrum Polski. Początkowo rzeczywiście w środkowej części kraju może jeszcze przelotnie popadać, ale później zrobi się pięknie. Na południu i południowym wschodzie natomiast zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą pojawić się opady. No lokalnie mogą również pojawić się też burze. Ciśnienie ma rosnąć, więc akurat kawę możecie sobie darować.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Park rozrywki, świetna sprawa. Dla czterech osób jeszcze lepiej, ale park rozrywki z takim naprawdę mega fajną strefą wodnych atrakcji, to już robi wrażenie. Grajcie o takie prezenty w tej godzinie w RMF Max, 4:30 po 8:00.

0: Witajcie w klubie I Like It. To Enrique Iglesias, to RMF Act. 11 minut po godzinie 8.
1: Uwaga, będzie nowość.
0: No.
1: Sztuczna inteligencja powie ci, czy twoje jedzenie jest świeże i nadaje się do zjedzenia, czy może już nie powinieneś go dotykać.
0: Taki AI-owy książulo.
1: I to powie ci, zanim będziesz w stanie zobaczyć nieświeżość jedzenia okiem albo poczuć ją smakiem. Zbliżasz telefon i ona ci mówi.
0: Tylko trzeba tego AI-a nauczyć jeszcze, że jak popatrzę sobie ten AI, sięgam po telefon, popatrzę sobie ten AI okiem mojego telefonu na moją dzisiejszą zupę.
1: Tak.
0: To, żeby mnie nie ostrzegał przed dzisiejszą pomidorową zrobioną z sobotniego rosołku, nie?
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Ha, jeszcze sobie tego przy obiedzie nie śpiewałem. Dzisiaj nadrobię.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: Na tegoroczne wakacje. Run, run, river! David Guetta, Logistic Figure w RMF Max.
3: Tańczcie z nami tę Belgijkę, zwłaszcza, że Belgijki kibicujące swojej narodowej reprezentacji niepocieszone. Belgia, Iran 0-0.
2: No w ogóle Belgii się jakoś na razie tak nie układa za szczególnie ten mundial.
3: A teraz 4-0. Cztery wejścióweczki możesz mieć do parku rozrywki jak najbardziej, a teraz masz na przykład 0 wejścióweczek.
2: I to się może zmienić w międzyczasie, tylko proszę, odpal bardzo telefon, nagraj głosówkę i wyślij ją na Messengera RMF Max.
3: Dzisiaj, żeby zdobyć 4 wejściówki do parku rozrywki, trzeba być odgłosem pierwszego dnia lata.
2: I absolutnie nie ograniczajcie swojej wyobraźni. To może brzmieć naprawdę jak wszystko. Nagrajcie to i wyślijcie nam na Messengerze.
3: Ja, godzianka chociaż mała. Na potencję doskonała.
2: Tego nie znałam.
3: A widzisz, bo to nie, na twojej plaży tego nie śpiewają. 22 po 8. Niech Messenger RMF Max pójdzie w ruch.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Masz pomysł, który może zmienić twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
16: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
18: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
19: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
18: No, sprytnie.
20: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
21: masz. Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
22: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
21: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
22: Do kiedy?
21: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
23: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z

0: ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce.
2: Tak tylko przypominamy, dwie po pół do dziewiątej, że lato się już zaczęło. Z tej okazji, żeby wygrać 4 wejściówki do Energylandii w porannym konkursie RMF Max, trzeba być odgłosem lata.
3: Lody, lody, samo zdrowie. Nie spróbujesz, się nie dowiesz.
4: O czym Basia! Przekonuje Basia. Tak, Basia spróbowała, Basia. I już wie.
2: Basia, Mateusz jest dobry w odgłosy, zwłaszcza w odgłosy wakacyjnego remontu. Wiertara. Młotek.
4: Szlifierka.
2: Widzisz, poszły gładzie. A teraz gładziutko do Energylandii z trójką swoich przyjaciół wybierze się
4: Magdalena.
5: Wręczę ci krem z filtrem, byś plecki mi posmarował. Nie no, żartowałam, bo do pracy zasuwam.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Dobrze wiemy, czego wam potrzeba, żeby dobrze rozpocząć poniedziałek. Asia, Irek, Body Talk. I to wszystko dostarcza RMF Max prosto do waszego głośnika.
1: Eksperci wypowiedzieli się w sprawie cen paliw. Może się okazać, mówią eksperci, może się okazać, że to będą spokojne wakacje.
0: Bardzo mi się podoba ta wypowiedź.
1: Niekoniecznie. Bo spokojnie w samochodzie masz tylko wtedy, jak nigdzie nie jedziesz. Auto stoi w garażu. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
6: Tak, i to lepiej niż ja.
7: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Właśnie tak ma wyglądać. Tak ma wyglądać poniedziałek w pracy. Takie bam, barim, bam, biram, bam, baram, bam. I jakoś to zleci. Macie RMF Max, jest trochę łatwiej. 10 minut i 9.
1: Będzie jeszcze łatwiej, jak sobie pomyślicie o borówkach, jagodach leśnych. Tych takich, co tak brudzą fajnie, na fioletowo.
2: Fioletowe, no.
1: One już są. 50 zł za taki duży litrowy słoik. Mniej więcej tyle kosztują, a zależność jest taka, że im bliżej miasta, tym jest drożej.
0: Drożej, no to po pierwsze, im bliżej miasta, tym drożej, ale im bliżej miasta, tym te leśne jagody są zimniejsze. Bo w samym mieście są już tak zimne, że kupisz tylko mrożone. Czasem zawinięte w ciasto i to są pierogi z jagodami. A to jest nowa bledka. Pokochacie od razu.

0: 25 tysięcy złotych na start lata. Mamy dla was tu w RMF Max.
1: To się nazywa pobudzacz lepszy niż poranna kawka. 5 minut do 9 na www.rmfmax.pl właśnie wjechały super bonusy, dzięki którym jeszcze łatwiej wygrać 25 tysięcy złotych. Sprawdźcie to www.rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
5: To pewne, niskie ceny są

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stalrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stalrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stalrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalrem. Profesjonalnie od 30 lat.
5: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: I po reklamie.

0: Jest dziewiąta, czas na najnowszy flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański, zaczynamy. Strażacy mają za sobą ciężki weekend. Tylko wczoraj byli wzywani ponad 1600 razy przez nasz kraj. Przetoczyła się fala burz. Najwięcej wezwań odnotowano w Wielkopolsce.
1: W rejonie Poznania. Tam było ponad 300 interwencji. Poza tym ostatnia noc była bardzo pracowita dla strażaków z okolic Wrocławia, Szczecina, Krakowa i Torunia. Tam musieli przede wszystkim usuwać powalone przez silny wiatr w czasie burz drzewa i wypompowywać wodę z zalanych piwnic.
0: Tyle Michał Dobrołowicz. Ma dziś alerty obowiązują w południowo-wschodniej Polsce. Może zagrzmieć w rejonie Rzeszowa, Lublina, Bielska Białej i Rybnika.
2: To jest RMF Max.
0: Z kolei na Kujawach i Pomorzu w związku z niespokojną pogodą odnotowano ponad 120 interwencji, informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. To przede wszystkim zalane posesje i ulica, a także powalone konary i drzewa, które blokowały przejazd. Strażacy najwięcej pracy mieli w powiatach świeckim, sępoleńskim i tucholskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało. A dziś aura się zdecydowanie uspokoi. I nasz region bez pogodowych alertów. Jeszcze krótko o temperaturze. Będzie gorąco, choć już nie upalnie. Na kujawsko-pomorskich termometrach nieco poniżej 30 stopni. Więcej o aktualnej sytuacji meteo powiemy tuż po flash. Szybko zmieniamy temat. Centrum Onkologii w Bydgoszczy szykuje ogromną inwestycję. Chodzi o budowę Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych z oddziałem onkologii klinicznej, ambulatorium chemioterapii oraz pracownią cytostatyczną. Na jakim etapie są przygotowania do ogłoszenia przetargu? W porannym fleszu pytamy o to profesora Janusza Kowalewskiego, dyrektora Centrum Onkologii.
3: W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowań i sprawdzania całego projektu, żeby można było ogłosić przetarg na zasadzie, która firma podejmie się realizacji tej inwestycji i za jaki będzie tego koszt.
0: Z szacunków wynika, że inwestycja może pochłonąć nawet 600 milionów złotych. Jej częścią będzie też budowa wielopoziomowego parkingu i przebudowa głównego gmachu szpitala. Prace prawdopodobnie ruszą w przyszłym roku i potrwają do czerwca 2029. Burmistrz Janikowa z absolutorium za ubiegły rok. Jest to jedno z najważniejszych corocznych rozstrzygnięć Rady Gminy. Oznacza potwierdzenie, że budżet został wykonany prawidłowo.
4: Wspólnie z radnymi powiedzieliśmy sobie, że przez 5-letnią kadencję chcielibyśmy, aby nasze miasto się rozwinęło, żeby dorównało innym miastom, takim jak Barcin, Mogilno, Kruszwica, pod względem przede wszystkim turystyki, sportu, rekreacji, co udało się zrealizować.
0: Twierdzi burmistrz Bartłomiej Jaszcz. Aktualnie w Janikowie powstaje m.in. żłobek. Budowa zakończy się w połowie wakacji. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Duży pożar na terenie zakładu przy ulicy Barskiej we Włocławku. Płonie hala, trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracuje już blisko 30 zastępów strażaków. Do tego tematu będziemy wracać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: Dziś będzie gorąco, temperatura w naszym regionie mocno zbliży się do 30 stopni. Poza tym słońca nie powinno zabraknąć, od czasu do czasu pokaże się więcej chmur, ale padać nie powinno. Na terenie Kujaw i Pomorza nie obowiązują pogodowe alerty. Zachodni wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, ciśnienie dość stabilne, a warunki biometeorologiczne są korzystne. W nocy pogodniej powyżej 10 na skali, jutro słonecznie, a na bydgoskich, włocławskich i nowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
6: Pozytywne dźwięki od ręki. Taką mamy zasadę w poranku RMF Max. Przez cały dzień również.
7: Róbcie sobie teraz turu, ruru, ruru i poniedziałek przejedzie w dobrym tempie, a jutro Dzień Ojca.
6: Dzień Ojca. Pozdro dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że w przyszłym roku to będzie ich święto.

0: Już ją zdążyliśmy polubić. Olivia Rodrigo, pięknie nam się zaczęło. Poniedziałkowe byle do obiadu w RMF Max. Wakacje za parę dni. No chociaż urlop to nie każdy dostanie tak od razu na początku sezonu, więc my tam w pracy dajemy z siebie wszystko, albo przynajmniej tyle, ile mamy siły po takim ciepłym weekendzie. Robert Bojewski obecny, no i jeszcze cudna Ariana Grande za chwilę dołączy, żeby dla nas zaśpiewać.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Wybieram. Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: 9 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.
5: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na Maxa.
7: Bydgoszcz 106.1 FM.

jeszcze się wakacje nie rozpoczęły, ale przy tym Loco Loco, no to już można mieć takie wrażenie, że sezon w pełni. To przypomnę, że w Bydgoszczy jeszcze przed wakacjami, no właściwie do końca czerwca można wziąć udział w budżecie obywatelskim. Do końca tego miesiąca można wysyłać swoje pomysły na to, co można w mieście zrobić, wybudować, wyremontować za pieniądze z budżetu obywatelskiego, a to jest tym razem 16 milionów, więc no parę pomysłów da się zrealizować, tylko trzeba napisać, czy to jakaś ławka, czy to plac zabaw, czy jeszcze coś innego według was jest potrzebne. No przecież wy wiecie najlepiej, jakie są potrzeby na waszym osiedlu, no czy w ogóle w mieście. Link do budżetu obywatelskiego znajdziecie na stronie miasta, a tego artystę znajdziemy na liście tegorocznych wakacyjnych koncertów. 4 lipca wystąpi na Openerze w Gdyni. Teddy Swims się nazywa, no i posłuchajcie, co nowego nagrał dla nas. Rewelacja po prostu.

0: żel w RMF Max. No nie mam słów, po prostu do niego mamy wakacyjny hicior. No i żeby można było tym razem naprawdę rozpędzić się z wakacyjną przygodą, to mamy dla was 25 tysięcy złotych w RMF Max. W zabawie za dużo, za mało. No bo chcemy wam pomóc w realizacji tych letnich pomysłów. A wiadomo, że im więcej gotówki w portfelu w czasie takich wyjazdów, no to tym większy rozmach można mieć podczas wakacyjnych przygód. To już mówię, jak to działa. Możecie teraz wysłać słowo MAX na numer 7327, to kosztuje 3,69 zł i dzięki temu macie szansę na to, że jeszcze dziś zadzwonimy do was w dzisiejszym finale zabawy za dużo, za mało i będziecie mogli odgadnąć szyfr, który otworzy dostęp do 25 tysięcy złotych. A teraz jeszcze za takie jedno zgłoszenie przez najbliższe 10 minut daję wam 999 losów. Szanse rosną. Na telefon od RMF MAX dzisiaj. Wysyłajcie MAX na 7327.
1: Max, reklama.
2: Na, na, na, na, na, na, na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
1: To ze zlewu.
2: Czemu tak jest?
1: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
2: I co teraz?
1: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
2: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
3: Polecają bydgoskie wodociągi. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody jak dawniej bracia Koral 900 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się dzień taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market zawsze po drodze.
4: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
5: Tak! W kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
4: A teraz ta mega promocja.
5: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
4: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
5: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
4: Telefon 533 792 929.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
16: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
17: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
18: Hit na maksa.
19: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
20: Dziś będzie gorąco, temperatura w naszym regionie mocno zbliży się do 30 stopni. Poza tym słońca nie powinno zabraknąć, od czasu do czasu pokaże się więcej chmur, ale padać nie powinno. Na terenie Kujaw i Pomorza nie obowiązują pogodowe alerty. Zachodni wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, ciśnienie dość stabilne, a warunki biometeorologiczne są korzystne. W nocy pogodniej powyżej 10 na skali, jutro słonecznie, a na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni.
21: RMF Max.
22: RMF Max Bydgoszcz.

Sobel, kochasz w RMF Max Bydgoszcz? No pewnie, że kochamy. Wakacje, nareszcie, w piątek się zaczną i już wam mogę powiedzieć, co w Bydgoszczy się będzie działo na starcie wakacji. No właściwie to tuż przed, bo w czwartek przecież Kukon i Jan Rapowanie wystąpią w Fabryce Lloyda, ale myślę, że to już spokojnie można zaliczyć do wakacyjnych imprez. No i później w piątek, czyli na starcie wakacji, Nosowska i Rogucki w tym samym miejscu. Będzie oczywiście więcej koncertów i to w tym tygodniu, przejdziemy do nich później. No a teraz mam dla was w RMF Max numer, który będzie nam tego lata towarzyszył w czasie tych wakacyjnych wypraw. Będzie jeszcze sympatyczniej w trasie dzięki temu właśnie Shimzai. Fire, fire.

0: feet. Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
14: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
15: I po reklamie.
1: Samo wchodzi.
16: Tak się robi klimat.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
17: Jest 10 w RMF Max, pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Potężny pożar we Włocławku, płonie magazyn z chemikaliami przy ulicy Barskiej. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano pobliski szpital. Obiekt opuściło kilkudziesięciu pacjentów i personel medyczny.
15: Jak usłyszałem od strażaków, według pierwszych informacji w środku były gromadzone żywice i utwardzacze. Hala jest cała objęta pożarem. Płomienie buchają przez dach. Na miejsce teraz zjeżdżają się strażacy z Włocławka, ale także z okolicznych powiatów. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja strażaków cały czas trwa.
17: To był Stanisław Pawłowski.
1: To jest RMF Max.
17: Blisko 7 milionów złotych to wartość sprzętu, jaki trafił do ratowników wodnych z naszego województwa. Na co konkretnie poszła ta kasa, o tym Monika Jędrzejewska.
18: To głównie zakup samochodów, quadów, kajaków, defibrylatorów i łodzi dla ratowników wodnych z naszego województwa. Woprowcy z Bydgoszczy otrzymali m.in. samochód terenowy, łódź motorową, drona z kamerą termowizyjną, agregat prądotwórczy oraz mniejszy sprzęt ratunkowy i do pracy w wodzie. Łączna wartość zakupów to 500 000 zł. Dodam, że w tym roku zespoły ratownicze zrzeszone w strukturach WOPR-u będą dbać o bezpieczeństwo na kąpieliskach w Bydgoszczy, Tleniu, Borównie, nad Zalewem Koronowskim, a także w Żninie, Brodnicy, Tucholi, Solcu Kujawskim i w Ciechocinku.
17: Wymienia nasza reporterka. We Flash o 10:00 kryminalna sprawa. Bydgoscy policjanci zlikwidowali 4 miejsca produkcji narkotyków. Zatrzymano łącznie 4 osoby. O szczegółach Piotr Bułakowski.
19: We wspomnianych miejscach produkowano tak zwany kryształ, z którego, jak oceniono, mogło powstać łącznie kilkadziesiąt kilogramów syntetycznych narkotyków. Oprócz kryształu zabezpieczono też inne nielegalne substancje, a do tego m.in. tabletki ekstazy, marihuanę i kokainę. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty związane z produkcją zakazanych środków syntetycznych. Najstarszy z nich, 58-latek, był dodatkowo poszukiwany 2 nakazami do odbycia kary 4 lat więzienia za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.
17: Na moment zaglądamy do Kruszwicy. Przy Mysiej Wieży odsłonięto kolejną figurkę, która wzbogaciła miejski szlak myszek. Tym razem to mysz rycerz. To postać nawiązująca do historycznego dziedzictwa regionu i szlaku piastowskiego. Kulturalnie pod chmurką to wakacyjny cykl filmowy przygotowany przez Teatr Impresaryjny we Włocławku. W tegorocznej odsłonie przygotowano 5 filmów. Pierwszy seans 10 lipca zobaczycie Ścieżki Życia. Jeszcze krótka informacja od organizatora o nowym miejscu spotkań. Posłuchajcie.
20: Z uwagi na prace związane z przebudową skweru przed teatrem zapraszamy Państwa w miejsce szczególne. Do ogrodu parafii ewangelicko-augsburskiej, tu po sąsiedzku przy ulicy Brzeskiej.
17: Zaprasza Monika Budzeniusz, dyrektorka Teatru Impresaryjnego we Włocławku. Teraz to wszystko we Fleszu za godzinę o 11:00, m.in. o tym, kiedy ogłoszony zostanie przetarg na rozbudowę i modernizację Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Zostańcie z nami.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
17: Przed nami pogodny, czyli słoneczny dzień na Kujawach i Pomorzu, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Temperatura w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu podskoczy do maksymalnie 28 stopni. Padać nie powinno, parasole nam się nie przydadzą. Warunki biometeorologiczne od rana są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie ustabilizowane, wiatr ma być do umiarkowanego. W nocy powyżej 10 na skali, cały czas pogodnie, bez opadów deszczu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
22: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
23: Piękny poniedziałek i to już po 10:00. Blisko do wakacji. Dzień kultury fizycznej dzisiaj, no to myślę, że do czwartku już zajęcia tylko na dworze się powinny odbywać, a nie w klasie. A teraz kultura muzyczna. Bausa, Magnetic na najbliższe minuty. I później jeszcze będę miał dla was Vermefax Florida z T-Painem.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Zadzwonimy i wytypujecie właściwy szyfr do wygranej. 4 cyferki. A za 2 godziny podam wam pierwszą z tych cyfr, żeby było łatwiej. A teraz wysyłajcie max na 7327 do wygrania 25 tysięcy złotych. Na przykład na wakacyjne przygody.
2: RMF Max. RMF Max. Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marian?
8: Mm?
7: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
12: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
11: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
12: Do kiedy?
11: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
13: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
14: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.

No jest, kolejna muzyczna nowość na lato w RMF Max, Bydgoszcz, Moonlight i Fordo. Bydgoscy ratownicy podobno przygotowani już do sezonu, zresztą nie tylko w Bydgoszczy, w całym naszym województwie dostali nowe sprzęty za ponad 7 milionów złotych. W Bydgoszczy m.in. nowy samochód terenowy, łódź motorową, dron z kamerą termowizyjną. Miejmy nadzieję, że te sprzęty jak najrzadziej będą potrzebne. No i wam wszystkim życzę bezpiecznego wypoczynku nad wodą, no ale na razie jeszcze ogarniamy poniedziałkową zmianę i do pracy teraz Yearbooks, a później męskie granie orkiestra nareszcie.

0: dawna, to wiem.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Zaczynała śpiewać u siebie w domu w sypialni, później śpiewała przed koncertami Taylor Swift. No i teraz śpiewa dla was. Jest na liście Hot Bands i czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Gracie Abrams poleca się w nowości Hit The Wall.
4: Hot Bands Extra.
2: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: 500 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się Dzień Taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market zawsze po drodze.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo

0: wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem.
12: To ma potencjał.
9: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbeds Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
16: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
15: BYD. Build your dreams.
17: I po reklamie.
9: Muzyka zawsze po pierwsze.
18: Tu się czuję hity.
9: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
19: Przed nami pogodny, czyli słoneczny dzień na Kujawach i Pomorzu, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Temperatura w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu podskoczy do maksymalnie 28 stopni. Padać nie powinno, parasole nam się nie przydadzą. Warunki biometeorologiczne od rana są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie ustabilizowane. Wiatr ma być do umiarkowanego. W nocy powyżej 10 na skali, cały czas pogodnie, bez opadów deszczu.
9: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

0: Dainoro, Gigi D'Agostino w RMF Max, Bydgoszcz. To jeden z tych numerów z długą datą przydatności do spożycia, prawie jak konserwy pod namiotem, ale zanim ruszycie pod namiot albo na All Inclusive, no to podpowiem, co fajnego dzieje się w tym tygodniu u nas w Bydgoszczy. No bo przecież bracia Figo Fago wystąpią w Fabryce Lloyda w najbliższą sobotę i również w sobotę KN w Pawie Chata. To są plany na początek wakacji, no ale jeszcze przed wakacjami ogarniajmy wszystkie obowiązki. Fuka i Liwka, Enklawa, kolejna muzyczna nowość w RMF Max, a później jeszcze zaśpiewa dla nas Sia. RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: reklama.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
7: Winda nie działa.
6: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
7: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrava zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte De Witte i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
16: RGT Diplom i ten nowy rzepak Ceos?
15: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
16: Do kiedy?
15: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
17: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Bydgoszcz 106.1 FM.
21: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 11 w RMF Max. Zaczynamy. Na rynku nieruchomości nastąpiła zmiana pokoleniowa. Zetki stawiają na spokój i odosobnienie w miejscu zamieszkania. Tak wynika z najnowszego badania Oto Dom oraz Invest Comfort.
22: Osoby poniżej 35 roku życia statystycznie są bardziej przebodźcowane niż starsze roczniki.
23: Traktują mieszkanie jak rodzaj takiego miejsca do wyciszenia, sanktuarium. Oczekują, że mieszkanie pozwoli im się od świata oddzielić.
22: Dyrektor badań rynku Oto Dom, Katarzyna Kuniewicz, wyjaśnia, że sprzyjać temu mogą lepsze wyciszenie ścian i okien na poziomie takim jak w hotelach, szersze korytarze, tak by móc sąsiada swobodnie wyminąć.
21: Tyle Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max.
21: Zbieramy dla Was aktualne informacje o pożarze hali z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku. Zamknij okna i drzwi, jeżeli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Taki alert od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego. Przypomnijmy, doszło też do ewakuacji pacjentów i personelu z pobliskiego szpitala. Z najnowszych doniesień wynika, że sytuacja jest już opanowana.
1: W chwili obecnej już ten pożar dogaszamy, ale sporo jeszcze pracy przed strażakami, rozbiórka całej hali i dogaszenie całości.
21: Co może jeszcze potrwać przez kilka godzin, zapowiada Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. W akcji bierze udział ponad 100 strażaków. A teraz inwestycja za blisko 600 milionów złotych, czyli rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii w Bydgoszczy. To miejsce, z którego na co dzień korzystają pacjenci onkologiczni z całego województwa. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.
18: Myślę, że przetarg będzie trwał plus odwołania do końca roku, bo o tym mnie zapewniają eksperci, którzy się znają na prawie budowlanym, na prawie przetargów, na finansach publicznych. Dlatego realnym momentem, w którym zacznie się inwestycja, że pojawią się tutaj na terenie Centrum Onkologii koparki, zaczną się praktycznie prace budowlane, to jest początek przyszłego roku.
21: Zapowiada profesor Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii. Inwestycja zakłada m.in. budowę Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych z oddziałem Onkologii Klinicznej, ambulatorium chemioterapii oraz pracownią cytostatyczną. Przewidziano także parking podziemny na ponad 200 aut. A na koniec jeszcze kierunek stolica. Stadion Legii Warszawa będzie gospodarzem największego rapowego weekendu tego lata. 27 i 28 czerwca odbędzie się Oshi All Star Festival. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się m.in. Malik Montana, Sobel czy Żabson. Na chwilę ochłody w trakcie gorących dni mogą liczyć mieszkańcy Inowrocławia. W mieście działają już kurtyny wodne. W jakich miejscach? To sprawdzimy we fleszu za godzinę, w samo południe. Zostańcie razem z nami, a teraz aktualna prognoza pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu
21: 28-29 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, Włocławka i Inowrocławia. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem przede wszystkim słońce i błękit na niebie, od czasu do czasu nieco więcej chmur, ale deszczu z tego nie będzie, zapewniają nas lokalni synoptycy. Wiatr do umiarkowanego, ciśnienie stabilne, warunki biometeorologiczne są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Jutro 25 stopni na skali, poza tym całkiem sporo rozpogodzeń.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu
24: Po 11:00 poniedziałkowe byle do obiadu w RMF Max, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. Herbert Majowski, dzień dobry pierwszej zmianie. Posłuchajcie, co mam dla Was. Andy Dust i Zokaria. RMF Max. No i dzięki temu poniedziałek robi się jeszcze fajniejszy. Później jeszcze Sugar Babes.

0: wyjątkowa. Roxy w RMF Max, chciałam ciebie więcej. Tak pewnie pod koniec wakacji też powiemy, a na razie przypominam o wakacyjnych koncertach Lato na Maxa. Mam nadzieję, że przynajmniej z niektórymi z was gdzieś tam się spotkamy na wakacyjnej trasie. 26 czerwca będziemy w Wadowicach z Grzegorzem Chyżym, później Gogolin tam, Oskar Cyms między innymi, ale też Grzegorz Chyży i w Łodzi Edyta Górniak z Kolim, a później Ogrodzieniec, Krasnystaw. Możecie sprawdzić na rmfmax.pl, gdzie będziemy i jacy artyści się pojawią. Ja sprawdzam, kogo posłuchamy w ciągu najbliższych minut. Harry Styles zaśpiewa dla was, a później Jennifer Lopez. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
10: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
19: I po reklamie.
9: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
20: W RMF Max. Hit za hitem.
9: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

Jack Style w RMF Max, Bydgoszcz, do pracy i w trasę. A niektórzy to już pewnie planują taką dłuższą trasę wakacyjną samolotem. O tych wakacyjnych połączeniach lotniczych z bydgoskiego lotniska już wam nieraz mówiłem, ale przypominam o lotach do Warszawy, które startują z Bydgoszczy już w najbliższy piątek. Co piątek taki lot o 14:55, no to jest połączenie, które może ucieszyć mieszkańców Bydgoszczy i okolic, którzy w świat lecą latem, no właśnie ze stolicy, bo wiadomo, że tam tych lotów i kierunków jest dużo więcej. Męskie granie w tym roku też ma więcej artystów. Do ekipy dołączył Wiktor Waligura i to właśnie jego 4 pory roku w RMF Max. A my najbardziej lubimy lato.

0: Kiedyś znany jako facet Megan Fox, a teraz po prostu Machine Gun Kelly, zresztą nie sam, bo z Wiz Khalifą. Dobrze się panowie dobrali. A czy ktoś z was dzisiaj dobrze dobierze cztery cyfry szyfru do wygranej? Mam nadzieję, bo mamy dla was 25 tysięcy złotych. Naprawdę staram się robić wszystko, co w mojej mocy, żeby ktoś z was dzisiaj ten szyfr wytypował. Teraz mam dla was kolejny bonus: 670 losów za jedno zgłoszenie. Raz wystarczy wysłać słowo MAX na numer 7327, koszty 3,69 zł, żeby dostać teraz aż 670 losów, które mogą sprawić, że właśnie do was dziś zadzwonimy. Przez 10 minut taka promocja. Wysyłajcie MAX 7327.
1: MAX. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Masz pomysł, który może zmienić twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
11: O, adres taki egzotyczny.
12: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
11: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3.
16: A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
19: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: 28-29 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, Włocławka i Inowrocławia. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem przede wszystkim słońce i błękit na niebie, od czasu do czasu nieco więcej chmur, ale deszczu z tego nie będzie, zapewniają nas lokalni synoptycy. Wiatr do umiarkowanego, ciśnienie stabilne, warunki biometeorologiczne są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Jutro 25 stopni na skali, poza tym całkiem sporo rozpogodzeń.
2: RMF Max.
0: RMF Max Bydgoszcz. Baby.

teraz to już nagrywa hity na całą galaktykę. Świetne Galaxy w RMF Max Bydgoszcz. No, galaktyka się nie załapie, bo to się to u nas będzie odbywać. W najbliższą sobotę męskie brzmienia Filharmonii Pomorskiej i też w sobotę coś dla osób, które lubią pobawić się na świeżym powietrzu, boogie night na plaży, lata 80., 90. Przy takiej muzyce będzie można się bawić w sobotę w Wake Parku. I jeszcze mogę podpowiedzieć wszystkim, którzy lubią kabarety, stand-upy, Igor Kwiatkowski pojawi się w niedzielę w Filharmonii Pomorskiej. A w ciągu najbliższych minut w RMF Max pojawią się Alan Walker najpierw i później jeszcze nowy Bob Sinclair. Taka mocna ekipa.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
4: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
5: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
4: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
5: Do kiedy?
4: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
6: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
9: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
10: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
9: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
10: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
9: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
10: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
9: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
10: Play-Doh,
9: do dzieła!
11: Awatar, Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Wcale się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Awatar, Ogień i Popiół.
14: Dajemy do walki!
11: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disney.com.
16: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaldańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
17: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Czas na południowy flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się do dymisji. Ogłosił, że pozostanie liderem Partii Pracy i szefem rządu do czasu wyłonienia jego następcy. Pozostanę na stanowisku premiera, dopóki nie zostanie rozstrzygnięty ten konkurs. Zapowiedział Starmer, a to ma nastąpić najpóźniej we wrześniu, po letnich wakacjach parlamentarnych. Mówiąc łamiącym się głosem, Starmer podkreślił, że zamierza teraz poświęcić czas rodzinie. Wśród powodów tej decyzji wymienia się znaczący spadek notowań Partii Pracy.
0: To jest RMF Max.
1: Teraz Bydgoszcz i duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. W sobotę rusza remont torowiska na rondzie fordońskim. W związku z tym od ronda fordońskiego do ronda Jagiellonów wstrzymany zostanie ruch tramwajowy. Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich, trasa będzie obsługiwana przez linię autobusową ZAT. Przed nami gorący tydzień, zapowiadają synoptycy. W taką pogodę szukamy orzeźwienia. Bez problemu mogą go znaleźć mieszkańcy Inowrocławia. W mieście stanęły kurtyny wodne. Gdzie one się pojawiły? W południowym fleszu lokalizację poda Karolina Stramowska.
2: Pracownicy PWiK zamontowali kurtyny wodne w dwóch kluczowych lokalizacjach. W samym sercu Inowrocławia, czyli na rynku, oraz na terenie parku solankowego tuż obok tężni. Rozpylana przez nieprzyjemna, chłodna mgiełka pozwala obniżyć temperaturę otoczenia i bezpieczniej przetrwać popołudniowy szczyt temperatur. Ratownicy medyczni przypominają, że oprócz korzystania z kurtyn, podczas takich upałów kluczowe jest regularne picie wody, noszenie nakrycia głowy oraz unikanie pełnego słońca w godzinach popołudniowych.
1: Tyle nasza reporterka. Szybko przenosimy się do Wrocławka. Przed nami wakacyjne cykle Kulturalnie pod chmurką. Teatr Impresaryjny przygotował 5 filmowych seansów. Kiedy pierwszy z nich?
3: Widzimy się po raz pierwszy 10 lipca o godzinie 22 w ogrodzie parafii ewangelicko-augsburskiej przy ulicy Brzeskiej. Zapraszamy Państwa na film angielski Ścieżki Życia. Wszystkie filmy, które w tym roku proponujemy, oczywiście te propozycje przygotowywała Iza Trojanowska z dyskusyjnego klubu filmowego Ósemka. Wszystkie te propozycje są to filmy nowe. Filmy z 2024 i 2025 roku.
1: Zapowiada Monika Budzeniusz, dyrektorka Teatru Impresaryjnego we Wrocławku. Uwaga, ze względu na przebudowę skweru przed teatrem, tegoroczna odsłona cyklu odbędzie się w ogrodzie parafii ewangelicko-augsburskiej przy ulicy Brzeskiej. Finiszujemy sportem. Lepiej być nie może. 9. zwycięstwo w 9. meczu odnotowali właśnie żużlowcy Polonii Bydgoszcz, którzy na swoim stadionie pewnie wygrali z Rowem Rybnik 54-36. W drużynie gospodarzy najwięcej punktów zdobył najmłodszy zawodnik na torze, czyli Maksymilian Pawełczak. W 4 biegach zgarnął prawie komplet, bo 11 punktów. Dobry mecz zaliczył także Aleksandr Łoktajew, który w poprzednim spotkaniu zaliczył poważny upadek. Teraz zdobył 10 punktów i 1 bonus.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: Druga połowa dnia w naszym regionie upłynie nam pod znakiem słońca. Chmury będą w mniejszości i nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Zapewniają nas lokalni synoptycy. Sprawdźmy teraz temperaturę na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach. Zobaczymy maksymalnie 28-29 stopni. W nocy solidny spadek. Wtedy na skali nieco powyżej dziesiątki. Jutro, czyli we wtorek, trochę słońca, trochę chmur. Nadal parasole nam się nie przydadzą, a na termometrach okolice 25.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
4: RMF Max, hity na maksa.
5: Już napoczęliśmy poniedziałkowe popołudnie, już po 12:00, to cały czas byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max, no i Shakira. RMF Max. Prosto z mundialu.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

Alok w RMF Max, słychać tu, że bardzo się starali, żeby ten numer brzmiał wakacyjnie. No i wyszło, udało się. A co mi wychodzi, kiedy sprawdzam szyfr do wygranej? Dzisiejszy szyfr do wygranej. No, 8 się pojawia na początku. Obiecałem, że podam. I już wiecie, cyfra 8 na początku. Więc jeśli do was dzisiaj zadzwonimy w finale z pytaniem o szyfr, no to pamiętajcie, na początku 8. No i 25 tysięcy złotych w środku. Tyle pieniędzy można wyciągnąć. A teraz można się zgłaszać. Teraz wysyłajcie słowo MAX na numer 7327 za 3,69 zł, żeby dziś mieć szansę na pieniądze, na wakacje, na co tylko chcecie. 25 tysięcy złotych. MAX 7327. RMF Max. Reklama.

0: 500 ml 13,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się Dzień Taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
2: Winda nie działa.
1: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
2: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 złotych za kilogram.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Kto zwalcza ból?
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wypowiedzi.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81.
2: A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
8: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Bydgoszcz 106.1 FM.

A to kolejna muzyczna propozycja na lato w RMF Max Bydgoszcz, ale Farben. To tak się zastanawiam, czy w tych nowych policyjnych samochodach mają dobre audio, bo w Bydgoszczy dostali dwa Mercedesy, takie duże fury wielkości minibusa, które mają służyć do przewozu osób zatrzymanych. No i tak sobie myślę, może wy macie podobną refleksję, nie? Że człowiek pracuje, zarabia, odkłada latami, żeby tam sobie jakieś małe osobowe pikaczęto kupić, a to jak się ma zatarg z prawem, coś się przeskrobie, to proszę, Mercedesem wiozą, no. No ale mimo wszystko chyba nikt z nas nie chciałby sobie zasłużyć na taką przejażdżkę. Teraz w trasę swoim, prywatnym albo służbowym. Time Impala, a później jeszcze Mikolas z Tripsem.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Wyliczono, ile kosztuje wychowanie dziecka jednego w Polsce do 18 roku życia. 371 tysięcy złotych.
3: Wow! Niestety nie ma takiej funkcji w kaucjomacie, która gwarantowałaby nam najpierw poniesienie tych kosztów,
2: a potem zwrot.
3: Przytulaski dla wszystkich bąbelków.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
6: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
5: A teraz ta mega promocja.
6: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
5: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
6: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
5: Telefon 533 792 929.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
8: BYD. Build your dreams.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Playlista, co zrobi ci dzień.
13: Niech się dzieje.
12: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
14: Druga połowa dnia w naszym regionie upłynie nam pod znakiem słońca. Chmury będą w mniejszości i nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Zapewniają nas lokalni synoptycy. Sprawdźmy teraz temperaturę na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach. Zobaczymy maksymalnie 28-29 stopni. W nocy solidny spadek. Wtedy na skali nieco powyżej dziesiątki. Jutro, czyli we wtorek, trochę słońca, trochę chmur. Nadal parasole nam się nie przydadzą, a na termometrach okolice 25.
13: Hit na maksa!
12: RMF Max Bydgoszcz.

0: the shape of you.
1: No i to jest gość, no nikt tak nie potrafi. Ed Sheeran, Shape of You, w RMF Max Bydgoszcz. No może prawie nikt, bo Dosowska z Roguckim też na koncertach wymiatają i będą w najbliższy piątek w Fabryce Lloyda, a dzień wcześniej Gukon i Jan Rapowanie w tym samym miejscu. No i jeszcze jedna pozycja koncertowa zaplanowana na najbliższą sobotę, KN w pubie Chata. No to całkiem fajnie się zapowiada ten tydzień tuż przed wakacjami. To jeszcze powiem, jak zapowiadają się te najbliższe minuty w RMF Max Bydgoszcz, bo teraz Topik i Becky G. I tu też już czuć wakacje. Sorry, papi. A później jeszcze...

0: Kaufland jest.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
4: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
5: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
8: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hit na maksa.
10: Bydgoszcz 106.1 FM.
12: Na zegarach wybiła 13 w RMF Max. Pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Przed burzami, głównie na południowym wschodzie kraju, ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niebezpiecznie może być także w górach.
13: Zapowiadane są dość obfite opady deszczu i wyładowania. To już w tym momencie nie planujmy nic na popołudnie, bo to się może źle skończyć. Trzeba się liczyć z tym, że jeszcze gdzieś trzeba będzie przez jakiś płat śniegu przejść, że nie da się go ominąć. Radzilibyśmy, jak ktoś idzie na te przysłowiowe rysy, to zalecamy, żeby jednak te raki mieć, mimo że jest koniec czerwca.
12: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.
10: To jest RMF Max.
12: Nadal trwa dogaszanie pogorzeliska hali magazynowej z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku. Z najnowszych informacji wynika, że w środku znajdowało się 5 ton żywicy epoksydowej i 800 kg rozpuszczalnika. Mimo tego wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu.
0: Będziemy starali się, aby zostało dogaszone do końca, żeby tych małych dymków już nie było. Mam nadzieję, że to w przeciągu kilku godzin nam się uda.
12: Taką nadzieję ma Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Barska jest już przejezdna, na trasy powróciły autobusy MPK. Teraz ważna inwestycja w Bydgoszczy, z której skorzystają mieszkańcy całego województwa. Chodzi o rozbudowę i modernizację Fordońskiego Centrum Onkologii. Jak już Was informowaliśmy, niedługo ogłoszony zostanie przetarg na prace budowlane. Koszty są ogromne. Kilka lat temu szacowane były na 400 milionów złotych. Ta kwota będzie jednak znacznie wyższa.
9: Ze względu na różne opóźnienia, ze względu na odwołanie pierwotnego konkursu, ze względu na to, że postępuje wzrost cen, myślę, że to powinno się zamknąć w granicach około 600 milionów. Pozostaje kwestia, jak to będzie. Nikt tego dokładnie w tej chwili nie potrafi oszacować. Właściwy koszt rynkowy będzie wówczas, gdy spłyną do nas propozycje przetargowe.
12: A wyjaśniał profesor Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszcz. Szybko przenosimy się do Janikowa. Powstaje tam żłobek. We Fleszu o 13 sprawdzamy, kiedy zakończy się jego budowa.
14: Do końca lipca bieżącego roku ta budowa się zakończy. Będzie to miejski żłobek pszczółki Mai dla 48 dzieci w okresie do 36 miesięcy. Takie dzieci w takim wieku w tym żłobku będą mogły uczęszczać i przebywać.
12: Zapowiada Bartłomiej Jaszcz, burmistrz Janikowa. Zagraj o piłkarskie marzenia. Trwają zapisy do turnieju z Orlika na stadion. To największy projekt piłkarski dla młodzieży. Rozgrywki odbywają się w trzech kategoriach wiekowych: U13, U14 i U15. Drużyny mogą się zgłaszać jeszcze tylko do końca tego miesiąca. We Fleszu o 13 to wszystko. Za godzinę ważna informacja dla kibiców Anwilu Włocławek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
12: Wszystko wskazuje na to, że także w kolejnych godzinach nad naszym regionem będzie dużo słońca. Na razie synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu, czyli parasole nam się nie przydadzą. Sprawdźmy teraz temperaturę. Na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy maksymalnie 28, miejscami 29 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek na skali okolice 12-13 z plusem. Jutro też sporo słońca, ale będzie nieco chłodniej, choć nadal bardzo ciepło.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
16: Siema, w poniedziałek
10: gramy hity na maksa.
16: Jest po 13, więc najtrudniejsza część dnia za nami. Teraz tylko jakoś się doturlać do końca dnia w pracy.
17: Damy radę, wiemy, że wszyscy mamy za sobą tę najkrótszą noc w całym roku.
16: Z nami do fajrantu dotrzecie szybciej. Anka Fiołas-Siemanko w RMF Max. Męskie granie na dzień dobry. Ja się

0: Olivier Rodrigo w RMF Max pozwala w pracy złapać oddech. No i łapiemy go też po tak gorącym weekendzie, ale kolejny ma być jeszcze cieplejszy.
1: 36 stopni nawet może się pojawić na termometrach, więc może na klimatyzator, a może na dobrą instalację odgromową. No może się w każdym razie przydać 25 tysięcy każdemu.
0: Mamy taką kasę w walizce i w tym programie. Za nieco ponad godzinę ty tę walizkę możesz otworzyć, a te pieniądze z niej zabrać. Tym bardziej, że teraz uwaga, 850 razy mnożymy każde zgłoszenie do zabawy szyfr do wygranej.
1: Runda bonusowa w poniedziałek. Trzeba wykorzystywać dobre okazje. To jest jedna z tych niewielu, które mogą wam się dzisiaj trafić. 7327. Na ten numer wysyłacie hasło MAX za 3,69 z VAT-em i już jesteście w grze o 25 koła.
0: Chętni na 25 tysięcy? 7327. Teraz każdy MAX razy 850. MAX.
2: Reklama.
3: Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
2: To ze zlewu.
3: Czemu tak jest?
2: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
3: I co teraz?
2: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
3: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
4: Polecają bydgoskie wodociągi.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
16: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
15: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
16: Do kiedy?
15: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
17: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: I po reklamie.

Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworski Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworski Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!

0: to rusza, nawet w poniedziałek. Damiano Dawid w RMF Max. Choć wiem, że w poniedziałek wielu marzy o kanapie i pilocie, to teraz będzie coś dla niespełnionych pilotów. Otóż Google Earth, słuchajcie, ma nową funkcję. Po cichu dodali darmowy symulator lotów i można z niego skorzystać w przeglądarce.
1: Wow.
0: Wystarczy otworzyć stronę internetową i możesz wzbić się w powietrze, obejrzeć na przykład wieżę Eiffla z lotu ptaka, Wielki Kanion, Manhattan.
1: Gdzie ja to nie byłem w te wakacje w takim razie już mogłabym, można by powiedzieć, po obejrzeniu takiej rzeczy.
0: No, możesz przelecieć się ponad oczekiwaniami szefa w poniedziałek. Zobaczyć je z góry.
1: Tak, tak. Te są na pewno bardzo wysokie dzisiaj. Każdy to w poniedziałek odczuwa.
0: Max. 3, 2, 1. Pewnie strona już zawieszona.
1: Odliczasz?
0: Andy Das.

0: ten numer pozwala odpłynąć, to Halo w RMF Max. Ale popłynęli to dopiero ci, którzy zorganizowali w ten weekend ceremonię ślubną pod gołym niebem. To jest właśnie pierwsza przeciwność losu na nowej drodze życia.
1: Powiem tak, możecie się odkuć, jeśli wciąż macie przed oczami te zalane dekoracje.
0: Nie.
1: Bo dziś w RMF Max 25 tysięcy złotych jest do wygrania. Mamy większą kopertę niż każdy z waszych gości.
0: Mhm.
1: A teraz każdego maksa mnożymy jeszcze do za 10 druga. 850 razy.
0: I macie szczęście, że słyszycie to ogłoszenie. Teraz wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł. Wiele rzeczy może was dziś ominąć, ale tej bym wolała nie przegapić.
1: Jeszcze się załapiecie, jeszcze zdążycie. 25 tysięcy do wzięcia, a każdy Max razy 850. 7327 to dzieła. Idę na
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Przypały. Zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody jak dawniej bracia Koral 900 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się Dzień Taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market zawsze po drodze.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
11: Najlepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
14: Mocne hity.
11: Byle do obiadu.
15: Najlepszy program do słuchania w pracy.
11: W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj. Nie jesteś sam.
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
18: Siemano rano.
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
22: Marian?
23: Mm?
22: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
23: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
22: No, sprytnie.
24: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
14: Hity na Maxa.
9: Bydgoszcz 106.1 FM.
18: Wszystko wskazuje na to, że także w kolejnych godzinach nad naszym regionem będzie dużo słońca. Na razie synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu, czyli parasole nam się nie przydadzą. Sprawdźmy teraz temperaturę. Na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy maksymalnie 28, miejscami 29 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek na skali okolice 12, 13 z plusem. Jutro też sporo słońca, ale będzie nieco chłodniej, choć nadal bardzo ciepło.

0: takim tempie mniej więcej zasuwali w ten weekend strażacy. Ponad 3600 interwencji w całej Polsce.
1: Brawo!
0: Brawa dla strażaków!
1: No a teraz zadanie dla was, bo wielu w weekend dostało alert RCB. A jak poniedziałek, to w RMF Max zabawa poniedziałek na skróty, żeby przyjemniej się pracowało. Już teraz na Messengerze RMF Max zbieramy wasze głosówki. Trzeba rozwinąć oryginalnie, zaskakująco skrót RCB.
0: RCB, czyli na przykład romantyczny czas bezprądowy. Niektórym towarzyszył.
1: Rzeczywistość ciągle boli. RCB. Też. Czekamy na wasze pomysły.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Messenger RMF Max. Tu zbieramy wasze pomysły i wasze głosówki.
0: A to już nowość od Ariany Grande. Hate that I made you love me.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Odpaliliśmy

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: I po reklamie.
3: Wyj głośniej.
4: Mi fan.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: Tu RMF Max, pora na najnowsze flash. Jest 14. Tomek Urbański, zaczynamy. Kupujemy coraz więcej, jak podał właśnie Główny Urząd Statystyczny w maju. Ruch w sklepach wzrósł o 3%, licząc rok do roku. Ale dla ekonomistów to spore rozczarowanie.
6: Wielu analityków spodziewało się wzrostu o ponad 5%, a nie 3%. Entuzjazm wśród konsumentów wyraźnie maleje.
7: 2026 nie miał być rokiem konsumenta, bo i zdecydowanie nie będzie.
6: Główny ekonomista Welobanku Piotr Arak nie spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą poprawę.
5: W niektórych działach sprzedaż jednak wzrosła bardziej.
6: Sprzedaż sprzętu RTV i AGD, a także mebli wzrosła o 4,5%, sprzedaż odzieży i obuwia o niespełna 4% w górę.
5: Dane GUS-u przejrzał Igor Skrzypek.
3: To jest RMF Max.
5: Jest umowa na modernizację linii kolejowej między Wierzchucinem a Lipową Tucholską. Prace obejmą 27-kilometrowy odcinek. To ważna inwestycja m.in. dla pasażerów z Bydgoszczy. Pociągi do Trójmiasta będą jeździć szybciej. Podróż skróci się o ponad pół godziny. Szybko o pozostałych tematach. Mieszkańcy Wrocławka i okolic mogą już bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach. To najnowsze informacje w związku z pożarem hali z chemikaliami przy Barskiej. Jak przekazuje Urząd Miasta, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Aktualnie trwa dogaszanie pożaru. I ponownie dziś na naszej antenie krótki przegląd inwestycji w Jalnikowie. We fleszu godzinę temu informowaliśmy Was o budowie nowego żłobka, a teraz kilka słów o kręgielni z salą zabaw dla dzieci.
8: Uważam, że taki obiekt w gminie i mieście Janikowo jest potrzebny, przede wszystkim dla naszych mieszkańców. Dlaczego? Bo ponieważ dzieci i młodzież niestety w naszym mieście nie mają gdzie się podziać. A ten budynek będzie otwarty całoroczny. To nie jest tylko kręgielnia, to nie jest tylko sala zabaw, ale także tam będzie strefa bilardu, strefa darta.
5: Zapowiada Bartłomiej Jaszcz, burmistrz Janikowa. A teraz basket. Anwil Wrocławek rozpoczął budowę składu na nowy sezon. Do drużyny dołączył właśnie nowy koszykarz. Przedstawi go Bartek Syklecki.
9: Pierwszym zawodnikiem zaakceptowanym przez trenera Vedrana Bosnicia jest Szymon Wójcik. 26-letni podkoszowy ma za sobą występy w Kingu Szczecin, Czarnych Słupsk czy Zastalu Zielona Góra. W ostatnim sezonie Wójcik reprezentował barwy dwóch klubów węgierskich. Dla Szolnoki rozegrał 21 meczów, notując średnio 8 punktów oraz 4 zbiórki.
5: Liczby podawał nasz wrocławski reporter. Jeszcze na koniec Lipno. W sobotę 27 czerwca odbędzie się tam Summer Fest 2026. To koncertowe rozpoczęcie lata w mieście. Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Skolim, Zakopower i zespół Ira. Początek o 16. Teraz aktualna prognoza pogody, a za godzinę kolejny flash.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
5: Dużo słońca, trochę chmur, bez opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na kolejne godziny dla naszego regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, no to nadal gorąco, bo w Bydgoszczy, we Wrocławku i w Inowrocławiu do 28-29 stopni. Warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Jutro bardzo ciepło, choć już nie gorąco, bo na skali 25. Poza tym cały czas słonecznie, pogodnie. Parasole nam się nie przydadzą.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
10: Kurtyna dla wszystkich pracujących w poniedziałek. Najlepiej to ta wodna. Witamy po drugiej.
11: Anka i Fiołas, w pierwszym dniu lata kalendarzowego będziemy teraz podkreślać to, co mamy za oknem. To bausa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: jest odpowiednie tempo na poniedziałek w pracy Sombry, jego Back to Friends. A dziś w kalendarzu mamy Dzień Garbusa.
1: O, to moje święto. No, ja się często garbię na przykład.
0: To święto w większości ludzi, no bo taki mamy efekt w populacji niestety.
1: Siedząc przy komputerze, tak. Także słuchajcie, świętujemy dzisiaj. Chociaż za chwilkę to jedna osoba przede wszystkim będzie świętować.
0: Przynajmniej taką mamy nadzieję, bo 25 tysięcy złotych jest do wyciągnięcia z naszej walizki. Czy to się uda? Zostańcie, by się przekonać.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
12: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
13: Wolę życie w biegu i w obiegu.
14: Pieniądz musi krążyć.
15: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
12: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
16: Ale sztosy!
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
21: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
20: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
21: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
20: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
21: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
20: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
21: Play-Doh, do dzieła!
22: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak działać? To na maksa.
3: Hit za hitem.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Ciekawe, czy pan wszystko wiedzący Teddy Swims znałby PIN do naszej walizki w środku 25 tysięcy.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Większość mogłaby w to nie wierzyć, że w poniedziałek może się przytrafić coś takiego jak 25 tysięcy złotych. Tyle mamy w naszej walizce. Tylko jeszcze pojawia się oczywiście pytanie, gdzie finalista, do którego właśnie wybraliśmy numer, trzyma telefon.
0: Drugi sygnał za nami, czekamy ustawowo 6 według regulaminu. No komuś chcemy zamienić, poniedziałek w piątek, tylko czy ta osoba po drugiej stronie też tego chce?
2: To były 4 sygnały, dobrze liczę?
0: Dobrze liczysz.
2: No to teraz uwaga, 5 i trzymamy kciuki.
0: Zielona słuchawka, wystarczy ją wcisnąć.
2: Ktoś ma na pewno poniedziałek, w który jest bardzo wkręcony.
0: No i obejdzie się smakiem, bo tylko stówka dla właściciela bądź właścicielki numeru, do którego niestety się nie dodzwoniliśmy. A pamiętajcie, w finale, nawet jeśli walichę wam się otworzyć nie uda, a próbujecie, możecie zgarnąć na pocieszkę pół tysiaka, a w walizce 25 tysięcy złotych.
2: Nie ma na co czekać, tylko trzeba poprawić frekwencję tego tygodnia. Może to właśnie dla ciebie te pieniądze są przeznaczone. 25 tysięcy. Wysyłaj hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Tak wchodzimy do gry.
0: 7327, hasło MAX ślecie, a potem odbieracie telefon po 25 tysięcy złotych. Sponsorem

0: reklama.
1: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
2: Tak, w kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
1: A teraz ta mega promocja.
2: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
1: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
2: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
1: Telefon 533 792 929.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
9: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
13: BYD. Build your dreams.
15: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
16: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Dużo słońca, trochę chmur, bez opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na kolejne godziny dla naszego regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, no to nadal gorąco, bo w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu do 28-29 stopni. Warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Jutro bardzo ciepło, choć już nie gorąco, bo na skali 25. Poza tym cały czas słonecznie, pogodnie. Parasole nam się nie przydadzą.
2: RMF Max.
0: RMF Max Bydgoszcz.

0: rozruszają nawet najbardziej zaspanych w poniedziałek. Szwedzka mafia w RMF Max. A teraz coś dla tych, którzy lubią stołować się w restauracjach. Powstała mapa wstydu. Mapa restauracji, które z automatu doliczają 10% do rachunku za serwis. Doliczają opłatę za rozmowę po angielsku, za serwis dziecka.
1: Super, no po prostu wydaje wam się, że świetnie się czujecie i nagle podchodzi do was człowiek, który podaje wam rachunek z uśmiechem i okazuje się, że tam na tym rachunku jest napisane, ile ten uśmiech kosztował. No to jest strzał w kolano moim zdaniem dla takiej obsługi.
0: Ale no zobacz, no najpierw pyta się klienta, czego chce, potem od kucharza trzeba mu to donieść, a na koniec skasować. W zasadzie wszystko możesz zrobić sama.
1: No.
0: Sama pójść do kucharza po żarcie, pójść zapłacić przy kasie i tak. Dwa razy jeszcze musisz sama się siebie zapytać, czy aby dobre było.
1: Czyli tędy do baru, proszę państwa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.
2: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
8: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Wiemy, co jest ekstra.
11: Do tego się słucha.
12: Co jest hitem?
13: To ma potencjał.
10: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbeds Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: I po reklamie.
10: Działa Max.
12: W aucie.
10: Online.
12: U ciebie na chacie.
10: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81.
2: Tego projektu. Jeden to jest budowa oddzielnego budynku, który będzie dedykowany onkologii. Tam będą dwa oddziały onkologiczne, będzie ambulatorium chemioterapii, będą nowoczesne pracownie cytostatyczne i on niejako będzie z boku budynku głównego. Oczywiście spowoduje te perturbacje głównie na parkingu dla pracowników. Natomiast istotną rzeczą jest to, że będzie przebudowa głównego budynku. No i oczywiście to musi być zrobione na bijącym sercu.
3: Przewidziano także budowę parkingu podziemnego na ponad 200 aut. Przed nami finał wielkiego wyzwania dla kreatywnych mieszkańców Inowrocławia. Krótko o nim Karolina Stramowska.
4: Uroczystość zaplanowano na najbliższy czwartek, 25 czerwca, punktualnie o godzinie 8 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Inowrocławia. To właśnie tam nagrody i dyplomy z rąk prezydenta Arkadiusza Fajoka odbiorą wyróżnieni uczestnicy. Grono zaproszonych twórców liczy 30 osób. Organizatorzy gorąco zapraszają wszystkich uczestników wraz z rodzicami oraz opiekunami, by wspólnie świętować ten artystyczny sukces w murach ratusza.
3: Tyle nasza reporterka. Na koniec jeszcze harmonogram cyklu Kulturalnie pod chmurką, na który zaprasza Teatr Impresaryjny we Włocławku. Pierwszy seans w ogrodzie parafii ewangelicko-augsburskiej przy Brzeskiej 10 lipca.
5: Zaczynamy filmem Ścieżki Życia. Potem widzimy się tydzień później, 17 lipca, o godzinie również 22, na komediodramacie francuskim Wysokie i niskie tony.
3: Dwie pierwsze propozycje przedstawiła Monika Budzeniusz, dyrektorka Impresaryjnego. O kolejnych seansach powiemy we Fleszu za godzinę. A o 15.30 mistrzowski flesz sportowy, który przedstawi Maciek Borchulski. W kolejnych godzinach cały czas ma być słonecznie i cały czas gorąco, bo na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i Świnowrocławiu do 28-29 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie mniej więcej na stałym poziomie. Sprawdźmy teraz, co będzie się działo za oknami w kolejnych dniach. Jutro nieco chłodniej, ale i tak bardzo ciepło, bo na skali 25. Poza tym trochę słońca, trochę chmur, cały czas bez opadów deszczu. W środę 27, a w czwartek i piątek znowu gorąco.
6: Idealny soundtrack pod lato. Macie go zawsze w RMF Max. Talk to you. Ten numer pasuje do tej pory roku idealnie. Another E54 Ultra w RMF Max na start.
7: A jeśli ktoś nie ma drabiny na brzuchu, to spokojnie. Zaraz będzie belly dancer i wszyscy się zjednoczymy. Anka i Fiołas, witajcie po 15.

0: David Guetta i Bibi Rexa pompowali endorfiny z głośnika. No a teraz szczęśliwy to musi być Messi. Leo Messi, 70-tonowy pomnik właśnie odsłonięto tego piłkarza w Patagonii i ciekawa jest tylko pozycja, powiem szczerze, bo Messi jest tam na kolanach, a między nogami ma puchar mundialu z 2022 roku.
1: Messi na kolanach z pucharem Mistrzostw Świata między nogami. Ktoś to dobrze przemyślał.
0: Tak? No,
1: pamiętasz? Cristiano Ronaldo też miał pomnik, ale bez pucharu między nogami i wszyscy wiemy, za co kibice i fani najczęściej ten pomnik chwytają.

Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody jak dawniej bracia Koral 900 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się Dzień Taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
7: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
6: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
7: Do kiedy?
6: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
8: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
9: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
10: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
11: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Bydgoszcz 106.1 FM.

Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

0: Eben i Hertz w RMF Max. No powiem ci, Anka, najgorzej.
1: Że Turcja odpadła?
0: Nie, no gdzie mistrzostwa w Stanach? Mm-hmm. Nie można w pracy oglądać. Wszystkie mecze albo w nocy, albo wieczorem.
1: Też prawda. Chociaż spodziewałam się, że żałujesz, że ten puchar zamienił się w kebab. Za chwilkę nowości prosto z mundialu w mistrzowskim flaszu sportowym. Zostańcie.
2: Tu mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam. Dziś na mundialu największe gwiazdy wkraczają do akcji. Najpierw na boisko wybiegnie Leo Messi i ekipa Argentyny, później Kylian Mbappé i partnerzy. Francuzi podejmą Irak o 23:00, Argentyna zmierzy się z Austrią o 19:00. A patrząc na datę tego meczu, futbolowi pasjonaci odnaleźli oczywiście pewną rocznicę.
3: 40 lat temu Argentyna pokonała na mundialu Anglię 2-1. Obie bramki strzelił Diego Maradona, jedną ręką, drugą po fantastycznym rajdzie, gdy z lekkością mijał rywali. I obie bramki zapisały się w historii futbolu. No a dziś o 19:00 Argentyna zagra z Austrią i pytanie, czy zobaczymy kolejne bramki Leo Messiego. Z Messim w składzie mają prawdopodobnie najlepszego piłkarza w historii. Musimy pokazać w tym meczu, że należymy do czołówki mistrzostw, tak mówił trener Austriaków Ralf Rangnick. Wieczorem o 23:00 mecz Francji z Irakiem.
2: No a ten mecz niewykluczone, że z niespodziankami plany może pokrzyżować, bowiem burzowa pogoda w rejonie Filadelfii. To był Patryk Serwański.

0: Liza i Bob Sinclair spędzali z nami ten ułamek czasu w pracy, ale teraz pomyślmy o tym, co przyjemnego czeka nas w najbliższy weekend. W końcu jest poniedziałek, zacznijmy planować. Maksimum roju bootydów, czyli powolne, spadające meteory będziemy mieli.
1: Powolne to najważniejsza rzecz, bo zazwyczaj jest tak, że pokazujesz, a już nie widać.
0: No tak, opatrz, że tam był, a teraz będzie opatrz, tu leci, nie ma.
1: Max. To dopiero w weekend, my sprawdzamy, co dziś po południu w pogodzie, a tuż po niej Rihanna i Jay-Z w RMF Max.
2: Reklama.
3: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
4: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
5: Winda nie działa.
4: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
5: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
12: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
13: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
12: No, sprytnie.
14: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
15: taniej masz. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
15: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I po reklamie.
2: kolejnych godzinach cały czas ma być słonecznie i cały czas gorąco, bo na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu do 28-29 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie mniej więcej na stałym poziomie. Sprawdźmy teraz, co będzie się działo za oknami w kolejnych dniach. Jutro nieco chłodniej, ale i tak bardzo ciepło, bo na skali 25. Poza tym trochę słońca, trochę chmur, cały czas bez opadów deszczu. A w środę 27, a w czwartek i piątek znowu gorąco.
6: RMF Max.
19: RMF Max Bydgoszcz.

0: Najświeższe hity pod nosem zawsze macie w RMF Max, Alesso i Sasza. Jak poniedziałek, to też i zabawa poniedziałek na skróty. Po takim weekendzie rozwijacie w głosówkach skrót RCB.
1: Nawet bym powiedziała, że to, co nagrał nam Kuba, to jest lekkie przedłużenie weekendu.
2: Nowy status dla bezrobotnych. Roboty ciągle brak.
1: Chociaż trochę przedłużenie na siłę tego weekendu, no.
0: Ładne, roboty ciągle brak, ale to łączy się trochę z głosówką od Tomka. RCB.
3: Relaks, chipsy, Bailando.
1: I do tego gadżety od RMF Max. Nagrywacie głosówki na naszym Messengerze i rozwijacie skrót RCB.
0: A to męskie granie.
4: Ja się

0: Ghost Town. Ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Wyliczono, ile kosztuje wychowanie dziecka jednego w Polsce do 18 roku życia. 371 tysięcy złotych.
3: Wow! Niestety nie ma takiej funkcji w kaucjomacie, która gwarantowałaby nam najpierw poniesienie tych kosztów,
2: a potem zwrot.
3: Przytulaski dla wszystkich bąbelków.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
13: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
12: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
13: Do kiedy?
12: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
14: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
15: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
16: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
17: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
16: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
17: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
16: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
17: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
16: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Ronto.
17: Play-Doh, do dzieła!
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje, to w euro.
20: Mistrzowskie okazje w grze.
18: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
21: Jest już 16 w RMF Max, pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Eksperci apelują o łatwiejszy dostęp do kredytów dla osób, które mają za sobą leczenie onkologiczne. Są już propozycje zmian w nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim.
2: Po upływie 5 lat od zakończenia leczenia onkologicznego bank czy ubezpieczyciel nie mogliby wykorzystywać faktu, że pacjent chorował na nowotwór, by wymagać od niego spełnienia dodatkowych warunków do zawarcia umowy kredytowej. Profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii przekonuje, że leczenie jest dzisiaj już tak nowoczesne, że taka zmiana jest potrzebna.
3: Leczymy coraz skuteczniej chorych na nowotwory. No i co? I mamy być dyskryminowani z tego powodu na resztę życia, że zachorowaliśmy na nowotwór, a go wyleczyliśmy?
2: Analizy i argumenty polskich ekspertów mają być teraz analizowane przez resort finansów.
21: Tyle Michał Dobrołowicz.
22: To jest RMF Max.
21: Czarne chmury zbierają się nad dwiema filiami Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Sejmik województwa zdecydował o ich likwidacji, o czym informuje teraz Monika Jędrzejewska.
23: Chodzi o placówkę przy Ujejskiego 58 i Bohaterów Kragujewca 11. Likwidację zaproponował Urząd Miasta w Bydgoszczy z uwagi na oszczędności. Oba budynki są bowiem w bardzo złym stanie technicznym i wymagają gruntownej, a więc kosztownej modernizacji. Przypomnę, że przeciwko planom likwidacji filii protestują mieszkańcy i Rada Osiedla Wyżyny. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą bydgoscy radni oraz prezydent Rafał Bruski.
21: Podaje nasza reporterka. Szybko o pozostałych tematach. Nowa atrakcja pojawi się na Rybim Rynku w Bydgoszczy. To replika portowego żurawia. Trwają prace nad jego budową. Efektownie podświetlona konstrukcja stanie na nabrzeżu jeszcze w tym roku. Dodajmy, że w przeszłości Rybi Rynek stanowił tradycyjne miejsce handlu rybami. Po południu ważne informacje dla kierowców. Na antenie RMF Max sprawdzamy drogowe inwestycje w gminie Janikowo.
24: W zeszłym roku udało się kilka dróg na terenie sołectw zrealizować. Przede wszystkim w miejscowości Ludzisko, Kołuda Mała, Kołodziejewo, a także Góry. W 2024 roku udało się zmodernizować 10 dróg na terenie przede wszystkim miasta. Polepszyło to jakość poruszania się po naszych drogach.
21: A zapewnia Bartłomiej Jaszcz, burmistrz Janikowa. Flesz o 16 finiszujemy sportem. Piłkarze lidera Włocławek walczą o awans do klasy okręgowej. Posłuchajcie o szczegółach.
25: Piłkarze lidera rywalizują o awans z Czarnymi Nakło nad Notecią. Pierwszy mecz barażowy zakończył się wynikiem 3-2 na korzyść Czarnych. Bramki dla zespołu z Włocławka strzelali Przemysław Różycki oraz Bartłomiej Buliński. Rewanżowe starcie lidera z Czarnymi już w sobotę 27 czerwca. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 16.
21: O czym informował włocławski reporter RMF Max Bartek Seklecki. Teraz to wszystko. We Fleszu kolejny Flesz, a w nim nowe informacje w sprawie pożaru hali z chemikaliami we Włocławku.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
21: W naszym regionie wciąż utrzymuje się wysoka temperatura. W ciągu najbliższych godzin na termometrach 28-29 stopni. W nocy z kolei dość chłodno. Na termometrach okolice 10 z plusem. Poza tym cały czas pogodnie, bez opadów deszczu. Zaznaczają lokalni synoptycy. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne z dobrym wpływem na nasze samopoczucie. Jutro na termometrach nieco niższe wartości, ale nadal bardzo ciepło. 25 stopni. Poza tym dużo słońca i błękitu na niebie.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
27: Po 16 to jakby jutra miało nie być, a reumatyzm nikomu nie groził. Zimny łokieć i jazda w stronę domu.
28: Anka i Fiołas, witajcie w RMF Max razem z wami do 5.
27: Ale Farben na start.

0: szefuje naszym poniedziałkiem Wiktor Waligura w RMF Max. A my zaglądamy na Messenger, gdzie już od was mamy głosówki. Rozwijacie w zabawie poniedziałek na skróty niekonwencjonalnie. Skrót RCB.
1: Karolina, czyli świeżo upieczona mama stająca przy kołysce.
2: Rozkaz ciągłego bujania.
0: A wystarczy, że przestaniesz i alert od razu będzie.
1: RCB, tak, tak. Dla Pauliny w pracy z kolei to RCB oznacza zupełnie coś innego.
3: Ja myślę, że to takie fajne określenie na niezbyt mądrą koleżankę z pracy, bo rozumu chwilowo brak.
0: Chwilowo?
1: Dobrze, że nie ciągle, bo też by pasowało.
0: W pracy jest chyba Paula i też rozwinęła skrót RCB.
4: Robię ciągle bip, bip.
1: Gdzie siedzi Paula? No, bip, no. Bip. Na kasie.
0: Może być też strusiem pędzie wiatrem.
1: Ewentualnie.
0: A na koniec Paweł, który zamyka grę, rozwijając skrót RCB.
5: Ryzyko ciepłego browaru. RMF Max.
1: Na szczęście niektórych ze strachu mrozi, więc wystarczy potrzymać w dłoni.
0: Do wszystkich lecą gadżety, a to Ed Sheeran w RMF Max.

0: Jeśli chodzi o taneczne hity, no to ona jest na level master. Becky G za nami w RMF Max. A po tym weekendzie i po grillu wprowadzimy Was zaraz na level master nowego recyklingu. Odpowiedzcie sobie tylko najpierw na pytanko, co robicie ze zużytym spożywczym olejem?
1: Jak już pewnie się domyślacie, robicie to źle. I to może się z tym wiązać. Zaraz Wam zdradzimy, zostańcie z RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: Na, na, na, na, na, na, na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
4: To ze zlewu.
3: Czemu tak jest?
4: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
3: I co teraz?
4: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
3: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
5: Polecają bydgoskie wodociągi.
3: Mamo, one latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
12: Na kanapie komplet.
11: Miski wypełnione po brzegi.
12: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Czekamy na pierwszy gwizdek.
12: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
13: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
14: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
15: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
24: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
25: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
26: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
25: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
26: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
25: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
27: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
28: I po reklamie.
29: To jest RMF Max.
30: Hity na maksa.
31: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj w Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

0: Modelki włodarskie, lubię cię jak lato w RMF Max. A latem wiadomo, wszyscy lubimy grillować. Tylko co robić z olejem, który się pod grillem zbiera? Bo do toalety to nie wolno, są specjalne olejomaty.
1: Tak, tak, do jednego automatu wynosimy butelki, a do olejomatu idziemy po butelkę, do której zbieramy olej, a potem w tym olejomacie pełną też można oddać. Sprawa jest poważna, bo jak ktoś was złapie na wylewaniu oleju na przykład do gleby albo do rury, to nawet 5000 złotych mandatu można dostać.
0: Lepiej problemu nie olewać, a najlepiej to zagrać w RMF Max dużą kasę. Nawet jak się coś by złego przytrafiło, jesteście ubezpieczeni. W końcu 25 tysięcy można codziennie wyciągnąć z naszej walizki w zabawie szyfr do wygranej, a wystarczy zgłosić się tylko raz.
1: Za niewiedzę się płaci, zatem 7327 na ten numer wysyłacie hasło Max za 3,69 z VAT-em i już człowiek jest troszeczkę zabezpieczony.
0: No, z wiedzą można zarabiać. 25 tysięcy, jutro znów do zgarnięcia 7327.

0: Max. Bydgoszcz.
1: Let's go. Sounds good.

0: MGK i Wiz Khalifa. Takie kolabo na lato, czemu nie? Natomiast jeśli lubicie rap, a tym bardziej lubicie słuchać koncertów na żywo, po 17 w kanale nadawczym będzie można wyciągnąć bilety na koncerty Bambi, Japsona, White'a czy BDS-a.
1: Po 17 w kanale nadawczym rozdajemy wejściówki, a my wam dziękujemy serdecznie za wspólny poniedziałek.
0: Jutro po 13 spodziewajcie się nas znów w RMF Max. Anka i Fiałas, do usłyszenia.
1: Pa! RMF Max. Reklama.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody jak dawniej bracia Koral 900 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się Dzień Taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market zawsze po drodze.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
5: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
4: A teraz ta mega promocja.
5: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
4: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
5: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
4: Telefon 533 792 929.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
9: Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko jedna. Apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.
10: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
10: BYD. Build your dreams.
12: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
13: I po reklamie.

0: W naszym regionie wciąż utrzymuje się wysoka temperatura. W ciągu najbliższych godzin na termometrach 28-29 stopni. W nocy z kolei dość chłodno. Na termometrach okolice 10 z plusem. Poza tym cały czas pogodnie, bez opadów deszczu. Zaznaczają lokalni synoptycy. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, z dobrym wpływem na nasze samopoczucie. Jutro na termometrach nieco niższe wartości, ale nadal bardzo ciepło, 25 stopni. Poza tym dużo słońca i błękitu na niebie.
1: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Wielosztuki w RTV

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Jeżeli jednym z kierunków Waszych wakacyjnych podróży jest Majorka albo Alicante, to teraz jest najlepszy moment na zakup biletów lotniczych. Są one teraz najtańsze od lat, przekonują eksperci. Z czego to wynika?
1: Mamy do czynienia z taką troszeczkę niepewnością na rynku, niepewnością samych podróżnych, którzy wstrzymują się chyba do ostatniej chwili z podejmowaniem decyzji zakupowych, a linie lotnicze muszą w efekcie stymulować popyt poprzez obniżanie cen. No i jest to swego rodzaju taka rynkowa aberracja.
0: Wyjaśniał Mariusz Piotrowski z portalu Fly for Free.
2: To jest RMF Max.
0: Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru hali z chemikaliami, do którego dziś doszło przy ulicy Barskiej we Włocławku. W akcji, jak już wiecie z naszych fleszy, uczestniczyło około 30 zastępów straży. Nikomu nic się nie stało. W powietrzu nie stwierdzono szkodliwych substancji. We fleszu o 17 odwiedzamy Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Szpital przygotowuje się do rozbudowy i modernizacji. To inwestycja za ponad 500 000 zł. Już wiadomo, że pojawią się duże utrudnienia. W niektórych przypadkach konieczna będzie czasowa przeprowadzka.
3: No oczywiście jesteśmy przygotowani na inną lokalizację sal operacyjnych, na inną lokalizację ujomu, na to, że już w tej chwili pewnego biura administracja jest przenoszona do przygotowanych budynków. Musimy zakończyć budowę dużego magazynu, który będzie również pewnego rodzaju buforem na różne elementy przenoszone z budynku głównego w czasie remontu. Także my się do tego przygotowujemy, ale oczywiście będzie to trudne.
0: Przyznaje profesor Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii. Duży staw w parku salonkowym przeszedł gruntowne, ekologiczne odświeżenie. Na zlecenie miasta inowrocławskie wodociągi przy użyciu specjalistycznego sprzętu usunęły ze zbiornika nadmiar uciążliwych glonów. O szczegółach tej operacji Karolina Stremowska.
4: Prace miały na celu nie tylko poprawę estetyki jednego z najchętniej odwiedzanych miejsc w uzdrowisku, ale przede wszystkim ratowanie lokalnego ekosystemu. Do mechanicznego oczyszczania tafli wody PWiK wykorzystał nowoczesny kombajn wodny. Urządzenie sprawnie usunęło kożuchy glonów, co pozwoli zbiornikowi odzyskać naturalną równowagę biologiczną i chemiczną.
0: Informowała nasza reporterka. 5 filmowych seansów przewidziano w ramach cyklu Kulturalnie pod chmurką, na który zaprasza Teatr Impresaryjny we Włocławku. Na naszej antenie przedstawiliśmy Wam już lipcowe propozycje. Teraz krótko o sierpniowym repertuarze.
5: Zapraszamy 14 sierpnia na film Tajny agent. Jest to dramat zrealizowany w koprodukcji niemiecko-francusko-holendersko-brazylijskiej. I tutaj zapraszamy już nieco wcześniej o 21.30. I ostatnia nasza propozycja, niebywały film oscarowy Wartość sentymentalna 28 sierpnia o godzinie 21.00.
0: Zapowiada Monika Budzeniusz, dyrektorka teatru. Pierwszy seans w ogrodzie parafii ewangelicko-augsburskiej przy Brzeskiej 10 lipca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: 10-11 stopni, tyle zobaczymy w nocy z poniedziałku na wtorek na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także we Włocławku i w Inowrocławiu. Poza tym ma być dość pogodnie, bez opadów deszczu, czyli parasole nam się nie przydadzą, zaznaczają lokalni synoptycy. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Sprawdźmy teraz, co za oknami będzie się działo jutro. Na termometrach nieco skromniejsze wartości, ale i tak bardzo ciepło, 25 stopni, poza tym słonecznie, pogodnie, bez opadów deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu. Hity na maksa.
6: Dzień dobry, jest poniedziałek, a jak wiadomo, najgorsze są te poniedziałki, które są bezpośrednio po weekendzie.
7: Oj, one to tak biorą człowieka z zaskoczenia.
6: Straszne to jest.
7: Właśnie najgorzej, jak tak się w kalendarzu wylosuje. To jest niesamowite, no.
6: Dlatego jest RMF Max, są pozytywne rzeczy.
7: Max. Pozytywnych rzeczy jesteśmy na przykład my, Natalia Kawałek.
6: Pozytywna rzecz numer 1 i Michał Siwek. Pozytywna rzecz numer 2 i pozytywna rzecz numer 3. Teddy Swims, Mr. Know It All.
7: Właśnie już miałam mówić, że jeszcze jest trzecia pozytywna rzecz, ale ty to też wszystko wiesz, tak jak on wie wszystko.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81.
2: Ekstra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Gramy.
13: Nie oceniamy.
12: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Ale się ekipa zebrała. David Guetta, Alok, Run, Run, River. To jest numer, którego chyba nie trzeba przedstawiać, ale pozwoliłam sobie to zrobić mimo wszystko.
1: A tymczasem Mundial. Mundial to piękne historie małych drużyn, które zdobywają wielkie punkty, robią duże rzeczy, ale też... Ale też ludzkie dramaty. O tym wszystkim w Mistrzowskim Fleszu Sportowym zapraszamy.
2: Sponsorem Mistrzowskiego Flesza Sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Tu Mistrzowski Flesz RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam Was ponownie. Niemiecki środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca Mistrzostw Świata. Piłkarz będzie pauzował przez kilka miesięcy po kontuzji więzadła stawu skokowego, której doznał w sobotnim meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej. A mundialowy kopciuszek Republika Zielonego Przylądka nie przestaje zaskakiwać. W Miami wywalczyli remis z dwukrotnym mistrzem świata Urugwajem 2-2. Kibice Cabo Verde w ekstazie.
4: Thank you, Kajwari! Pozdrawia! Love you guys, man! Thank you, Sevi! Ja powrę kawier mnie do odnowzora. I love you guys!
3: No ale niespodzianek na tym mundialu nie brakuje. A dziś wieczorem przypominamy Argentyna-Austria. To już o 19:00, z kolei o 23:00 zaplanowano starcie Francji z Iranem. Później jeszcze Norwegia-Senegal o 2:00 w nocy czasu polskiego. No i dla rannych ptaszków i miłośników lekkiej piłkarskiej egzotyki Jordania-Algieria. To jutro o 5:00 nad ranem.
2: Sponsorem Mistrzowskiego Flesza Sportowego jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: oczywiście gwałtownych ruchów. Bo Natalia mówi, że kichnie.
1: Tak mi się zbiera na kichnięcie. Ale na całe szczęście chyba przeszło bokiem. Czyli... Tak jak z burzami czasem bywa.
2: No właśnie, no i jak u was gdzieś tam walnie w oddali, to niekoniecznie grzmot, to może Natalia jednak kichnęła. Nigdy
1: może
2: nie wiecie.
1: Tak być, ja kicham głośno dosyć. No.
2: Prognoza pogody, już za moment z niej się dowiecie, gdzie ludzie będą kichać i gdzie będzie grzmiało. Bądźcie z nami. Reklama.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: Lepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
10: Wielosztuki w RTV EU.

0: Ach i na euro.com.pl.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Najlepiej zmiksowana playlista.
12: Say no more.
11: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM. Just keep watching.
13: 10-11 stopni, tyle zobaczymy w nocy z poniedziałku na wtorek na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także we Wrocławku i w Inowrocławiu. Poza tym ma być dość pogodnie, bez opadów deszczu, czyli parasole nam się nie przydadzą, zaznaczają lokalni synoptycy. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Sprawdźmy teraz, co za oknami będzie się działo jutro. Na termometrach nieco skromniejsze wartości, ale i tak bardzo ciepło, 25 stopni, poza tym słonecznie, pogodnie, bez opadów deszczu.

0: Blomberg, który się ocenia 12 na 12, więc całkiem wysoko.
1: Dość wysoko moim zdaniem, ale ja się absolutnie zgadzam. Somber za nami, przed nami piosenka o tych SMS-ach ostatnich, które napisaliście.
0: Albo dostaliście, bo trochę tego przyszło.
1: O tym, że nie, bo ja się myję, chciałbym poznać kontekst, ale też ktoś jedzie do Warszawy, nie do żarów. A, no i ktoś jutro przyjedzie też. Posłuchajcie tej piosenki, bo to taka piosenka o słuchaczach RMF Max.
0: O, ładna taka.
1: Nie wiem, czy wam inne radio zrobi piosenkę o was.
0: Nie.

0: To Sobel, Francis Deans i numer Kochasz w RMF Max. Już za 5 minut będzie 18, będzie flash, będzie prognoza pogody, a po 18 festiwal zabawy w RMF Max.
1: Oj tak, bo mamy bilety na bardzo fajne wydarzenie. To jest, słuchajcie, Oshi All Star Festival i tam Sobel też będzie, moi drodzy. Także jeżeli chcielibyście się wybrać, a karnety wyprzedane, no to zostańcie z nami. RMF
2: Max. Reklama. Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
3: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
4: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
5: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
7: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na Ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na Was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
8: Wiemy, co jest ekstra.
9: Co tego się słucha?
10: Co jest hitem?
11: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: I po reklamie.

0: Na antenie RMF Max czas na flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Centrum Onkologii szykuje ogromną inwestycję. Chodzi o budowę Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych z oddziałem Onkologii Klinicznej, ambulatorium chemioterapii oraz pracownią cytostatyczną. Na jakim etapie są przygotowania do ogłoszenia przetargu? Pytamy o to profesora Janusza Kowalewskiego, dyrektora Centrum Onkologii.
1: W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowań, sprawdzania całego projektu, żeby można było ogłosić przetarg na zasadzie, która firma podejmie się realizacji tej inwestycji i za jaki będzie tego koszt.
0: Ile ta inwestycja może kosztować? Kilka lat temu mówiło się o 400 milionach, teraz jednak ta kwota jest znacznie wyższa.
1: Ze względu na różne opóźnienia, ze względu na odwołanie pierwotnego konkursu, ze względu na to, że postępuje wzrost cen, myślę, że to powinno się zamknąć w granicach około 600 milionów. Pozostaje kwestia, jak to będzie, nikt tego dokładnie w tej chwili nie potrafi oszacować. Właściwy koszt rynku będzie wówczas, gdy spłyną do nas propozycje przetargowe.
0: Ważną częścią inwestycji jest też budowa wielopoziomowego parkingu i przebudowa głównego gmachu szpitala. Prace prawdopodobnie ruszą w przyszłym roku i potrwają do czerwca 2029.
2: To jest RMF Max.
0: Blisko 7 milionów złotych to wartość sprzętu, jaki trafił do ratowników wodnych z naszego województwa. Na co konkretnie poszła ta kasa? O tym Monika Jędrzejewska.
3: To głównie zakup samochodów, quadów, kajaków, defibrylatorów i łodzi dla ratowników wodnych z naszego województwa. WOPR-owcy z Bydgoszczy otrzymali m.in. samochód terenowy, łódź motorową, drona z kamerą termowizyjną, agregat prądotwórczy oraz mniejszy sprzęt ratunkowy i do pracy w wodzie. Łączna wartość zakupów to 500 000 zł. Dodam, że w tym roku zespoły ratownicze zrzeszone w strukturach WOPR-u będą dbać o bezpieczeństwo na kąpieliskach w Bydgoszczy, Tleniu, Borównie, nad Zalewem Koronowskim, a także w Żninie, Brodnicy, Tucholi, Solcu Kujawskim i w Ciechocinku.
0: Wymienia nasza reporterka. Trwa gorący tydzień, w taką pogodę szukamy orzeźwienia. Bez problemu mogą go znaleźć mieszkańcy Inowrocławia. W mieście stanęły kurtyny wodne. Gdzie one się pojawiły? Lokalizację podaje Karolina Stramowska.
4: Pracownicy PWiK zamontowali kurtyny wodne w dwóch kluczowych lokalizacjach. W samym sercu Inowrocławia, czyli na rynku oraz na terenie parku solankowego tuż obok tężni. Rozpylana przez nieprzyjemna, chłodna mgiełka pozwala obniżyć temperaturę otoczenia i bezpieczniej przetrwać popołudniowy szczyt temperatur. Ratownicy medyczni przypominają, że oprócz korzystania z kurtyn, podczas takich upałów kluczowe jest regularne picie wody, noszenie nakrycia głowy oraz unikanie pełnego słońca w godzinach popołudniowych.
0: Tyle nasza reporterka. Na moment zaglądamy do Kruszwicy. Przy Mysiej Wieży odsłonięto kolejną figurkę, która wzbogaciła miejski szlak myszek. Tym razem to mysz rycerz.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: Na antenie RMF Max sprawdzamy aktualną prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli we wtorek, za oknami spodziewajcie się przede wszystkim słońca i błękitu na niebie, cały czas bez opadów deszczu, a na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu zobaczymy 25 stopni, będzie więc bardzo ciepło. W kolejnych dniach gorąco, a w środę 27 stopni, w czwartek 29, no a w weekend powrócą solidne upały. 30 stopni więcej, dodają eksperci od spraw meteo.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
5: Myślimy o nowych rubrykach u nas w radiu. Ulewa na maksa.
6: Kicha na maksa.
5: Kicha
6: na...
5: A już chodzi o to, że ty kichasz i to będzie wtedy Natalia. Kicha na maksa?
6: Nie.
5: Czy konkurencja kicha na maksa?
6: Raczej taka konkurencja, że coś nas rozczarowało na maksa.
5: A, widzisz? To też byłoby fajne. No? Jak macie coś takiego, podeślijcie. Messenger RMF Max, zawsze jesteśmy tam w kontakcie. Tymczasem dla was Dubdogs i How Does It Feel w RMF Max.
6: Na pewno nie jak kicha na maksa. To jest super na maksa.

0: Pitbulla najbardziej kocham za teksty. Ała, ała, ała, ała, ała, ała.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: Już myślałam, że powiesz, że za to, że codziennie nosi czepek, bo to jest co szanować.
0: Tak, ostatnio zobaczyłem ciekawostkę, że to Pitbull zainspirował Johna Travolta do tego, żeby zostać łysym człowiekiem.
2: Tak, to jest w ogóle bardzo inspirujący człowiek, niesamowity, ale mamy nadzieję, że my was też trochę teraz zainspirujemy, bo pragnę przypomnieć, że mamy bilety na Oshi All Star Festival. To się będzie działo na stadionie Legii 27 i 28 czerwca i moi drodzy, kogo tam nie będzie? Wielu osób, ale będą też różne fajne osoby. Na przykład będzie BDS, będzie Sobel, Żabson, Bambi, będzie Łajcior, będzie Jan Rapowanie, Young Iggy, Kukę będzie i jeszcze kilka innych gwiazd się dorzuci.
0: A my was zapraszamy do zabawy w Państwa Miasta, żeby sobie wygrać wejściówkę na ten wspaniały event.
2: Tylko to są Państwa Miasta, Rym do Państwa, Rym do Miasta.
0: Tak, dokładnie, także takie jest zadanie. Tak. Cztery rzeczy musicie podać na podaną literkę, którą zaraz wylosujemy. To będzie Państwo, Miasto, Rym do Państwa, które podaliście i Rym do Miasta, które podaliście.
2: Dokładnie tak.
0: Jako, że tam są sami raperzy, wspaniały raperski line-up, to wy też musicie trochę porapować.
2: Jan Rapowanie na przykład. Także tak. To co?
0: Kto odlicz? Ty odliczasz. Dawaj. Ja mówię stop.
2: X, Y, Z.
0: Jeszcze. Czekaj. Stop.
2: W.
0: W. Dajecie na W. Państwo, Miasto, Rym do Państwa, Rym do Miasta. Czekamy. Messenger RMF Max.

0: to się nazywa dobre cardio. Moi drodzy, Moving to the Sun za nami w kanale nadawczym, a przed nami cały czas opcja na to, w zasadzie przed wami, żeby zdobyć bilety na przefantastyczne wydarzenie OSI All Star Festival Warszawa 27-28 czerwca. No i moi drodzy, BDS, Sobel, Jan Rapowanie, Young Iggy, Kukę 2115, Żabson, Bambi i wielu innych.
1: Potężny raperski line-up, więc uderzyliśmy w rymy, jeśli chodzi o sposób zawalczenia o te wejściówki. Dziś gramy w Państwa Miasta z twistem. Państwo Miasto, rym do państwa, rym do miasta, wylosowała się literka W, cały czas spływają wasze odpowiedzi, my zrobiliśmy rundę po redakcji zapytać, co ludzie by wymyślili.
0: I na przykład jest Wieliczka, Perliczka, Włochy, Paprochy.
1: O, ale fajne!
0: Takie zasłyszałam. A ty co złapałeś?
1: Dobrze, że ta osoba, niech pozostanie bezimienną, nie może wziąć udziału w konkursie, bo chyba bym dał za to bilety, bo to
0: Powiem
1: było fajne.
0: Powiem ci, że ja się złamałam prawie.
1: Nie można.
0: Ale nie można.
1: Twardą bądź.
0: Mamy dla was te bilety.
1: Wybrzeże Kości Słoniowej, życzę nocki kolorowej. Warszawa, Baklawa, też od naszego producenta. Dziękujemy pięknie, czekamy na wasze wiadomości. Zawalczcie o te wejściówki, bo jest o co. RMF Max. Messenger RMF Max. Tam piszcie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie, najlepsze.
4: Są tacy, którzy dbają o fryzurę, uwielbiają być podziwiani i zawsze chodzą własnymi ścieżkami. Brzmi znajomo? Spokojnie, mówimy o kotach.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Vivo w Pile.
1: Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje, to w euro.
19: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Co mamy robić, jak Polski nie ma na mundialu? To sobie wybieramy innych, którym kibicujemy. Niektórzy sobie wybrali Messiego, o nim dwa słowa za chwilę w mistrzowskim fleszu sportowym.
1: To jest taki flesz, co uczy i trochę bawi też jednocześnie, także zostańcie.
2: Mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam. Pojutrze ma urodziny, dziś może sobie sprawić miły prezent. Leo Messi ma szansę ustanowić rekord w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii piłkarskich mistrzostw świata. Jego magiczny hat-trick z ostatniego spotkania zrównał go w rankingu najlepszych strzelców z liderem Miroslawem Kloze. Obaj na koncie mają po 16 goli. Na trzeciej pozycji plasuje się Kylian Mbappé, który także gra dziś swój mecz. No ale jak mówią zgodnie eksperci, w przypadku tych największych nazwisk, to czekamy jednak na mecze o wyższą stawkę.
3: Tam będę chciał zobaczyć te wielkie postacie, które w takich meczach o już najwyższą stawkę, gdzie będzie decydowało się być albo nie być w turnieju, wtedy chcę zobaczyć, jak te gwiazdy mocno świecą.
2: Tyle trener piłkarski Robert Kolendrowicz. Argentyna zaczyna spotkanie z Austrią za pół godziny. Francja z Irakiem gra w nocy o 23:00.

0: Michał Siwek, czy ty już umiesz tańczyć do tej piosenki?
1: Nie umiałem, nigdy nie umiem teraz i prawdopodobnie nigdy nie będę umiał. Dlaczego pytasz?
0: Bo ja cię widzę, jak tak wywijasz rączkami do tego, wiesz, że tam pokazujesz sky and sea, coś.
1: Całe szczęście, że ty mnie widzisz, bo ja już wtedy nie muszę tego robić. Ach, co za ulga, że jesteśmy tylko w radiu. Za 20 minut będzie 19, a w międzyczasie jeszcze musimy rozdać wejściówki na Osi All Star.
0: To wszystko będzie działo się za chwilę, a wcześniej prognoza pogody, zostańcie.
2: Reklama. Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
3: Tak, w kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
2: A teraz ta mega promocja.
3: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
2: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
3: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
2: Telefon 533 792 929.
4: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
16: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
17: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
18: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
17: BYD. Build your dreams.
19: I po reklamie.

0: 96 i 1 FM.
1: Na antenie RMF Max sprawdzamy aktualną prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli we wtorek, za oknami spodziewajcie się przede wszystkim słońca i błękitu na niebie, cały czas bez opadów deszczu, a na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu zobaczymy 25 stopni, będzie więc bardzo ciepło. W kolejnych dniach gorąco, a w środę 27 stopni, w czwartek 29, no a w weekend powrócą solidne upały. 30 stopni więcej, dodają eksperci od spraw meteo.

0: To jest nowość od Ariany Grande. Hate That I Met You, Love Me. Bardzo ładny to jest numer, prosto z Ameryki. A teraz się przeniesiemy bardziej w polskie klimaty, prawda, Michale?
1: Warszawa!
0: Tam jest!
1: Osi All Star Festival, wspaniały line-up raperski.
0: Więc... BDS, Sobel, Łajcior, Żabson, Bambi, Jan Rapowanie, Młody West, Young Iggy, Kukę i jeszcze wielu innych.
1: I na tym festiwalu może się znaleźć Marcin. Siemano, Marcin!
2: No cześć, cześć,
1: gdzie
2: witam.
1: Cię złapaliśmy, gdzie jesteś, co robisz?
2: Ja jestem akurat na zakupach z córą w Rumi, ale ogólnie z Gdyni pochodzę.
1: Rozumiem, okej, nie spodziewałeś się, że z zakupów wrócisz poza tym, że będzie tam buraczek, jakiś pomidorek w siatce, to jeszcze będą wejściowe na porządny festiwal, co?
2: No nie spodziewałem się, akurat jesteśmy w kwestii roweru, ale nawet na wejściówki nie spodziewaliśmy się, ale słuchaliśmy.
1: Proszę, poszedł po burak i wrócił z rowerem i festiwalem. Wspaniałe rzeczy, Marcin, tylko no właśnie te wejściówki jeszcze nie są twoje, trzeba będzie o nie zawalczyć, jesteś na to gotowy?
2: No myślę, że tak, spróbujemy.
0: To słuchaj, skoro to jest taki festiwal raperski, to mamy propozycję, że podrzucimy ci różne wersy, a ty będziesz musiał coś dorapować. To nie musi być mądre, to nie musi być długie, to po prostu musi być dorapowane.
1: Ten festiwal rapowania, zacznijmy od przypomnienia, będę jakie państwo, staro. Miasto, rym do państwa, rym do miasta nam podałeś.
2: No tutaj była taka informacja, Wawrzyniec tu będzie niezły rymiec, Wietnam weź usiądź i przestań.
1: Porządnie.
0: I my dajemy okejkę, klasa. Solidną okejkę.
2: Dzięki.
1: 30 sekund, Marcin, będziesz miał i będziesz musiał na co najmniej 3 podane przez nas słowa, zdania podać odpowiednie rymy. Jeżeli będzie ci absolutnie brakowało inwencji, możesz powiedzieć pas, dalej podamy kolejny rym.
2: Dobra, będę się starał.
0: Dobra, to ja zacznę czytać, czas odpalimy, jak skończę rzucać pierwszą propozycją. Jesteś gotów?
2: Tak.
0: Dobra, no to lecimy. Siedzę w Raszynie. Coś do Raszyna.
2: Jak pociąg na szynie.
0: Super. Cześć, jak się masz?
2: Nexman.
0: Słodka jak truskawki latem?
2: Będzie przelotem.
0: I weź tę pracę odstaw.
2: I to wszystko już zostaw.
1: Ja bym to zaliczył. Uważam, że gdybyś wyszedł tam na scenę Osi All Star, to słuchaj, może byś aplauzu nie dostał.
0: Ale dostajesz od nas bilety na Osi All Star Festival i to się liczy, to się liczy. Reszta nie ma znaczenia.
2: Panie, dziękuję bardzo, dzięki. Będzie na pewno fajna impreza.
1: Max. A jaka inna miałaby być? Za 4 minuty 19.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. I za chwilę 19, zaraz Flash, zaraz prognoza pogody. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
4: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
10: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
9: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
10: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
9: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
10: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
9: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
10: Play-Doh, to działa!
11: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
12: Pralka, piekarnik, zmywarka.
13: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
14: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl / Eneo Weekend.
15: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Czas na flash na antenie RMF Max. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Kryminalna sprawa. Bydgoscy policjanci zlikwidowali 4 miejsca produkcji narkotyków. Zatrzymano łącznie 4 osoby. O szczegółach Piotr Bułakowski.
2: We wspomnianych miejscach produkowano tak zwany kryształ, z którego, jak oceniono, mogło powstać łącznie kilkadziesiąt kilogramów syntetycznych narkotyków. Oprócz kryształu zabezpieczono też inne nielegalne substancje, a do tego m.in. tabletki ekstazy, marihuanę i kokainę. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty związane z produkcją zakazanych środków syntetycznych. Najstarszy z nich, 58-latek, był dodatkowo poszukiwany 2 nakazami do odbycia kary 4 lat więzienia za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.
0: To jest RMF Max.
1: Burmistrz Janikowa z absolutorium za ubiegły rok. Jest to jedno z najważniejszych corocznych rozstrzygnięć Rady Gminy. Oznacza potwierdzenie, że budżet został wykonany prawidłowo.
3: Wspólnie z radnymi powiedzieliśmy sobie, że przez 5-letnią kadencję chcielibyśmy, aby nasze miasto się rozwinęło, żeby dorównało innym miastom, takim jak Barcin, Mogilno, Kruszwica, pod względem przede wszystkim turystyki, sportu, rekreacji, co udało się zrealizować.
1: Aktualnie w Janikowie powstaje m.in. żłobek.
3: Do końca lipca bieżącego roku ta budowa się zakończy. Będzie to miejski żłobek Pszczółki Mai dla 48 dzieci w okresie do 36 miesięcy. Takie dzieci w takim wieku w tym żłobku będą mogły uczęszczać i przebywać.
1: Zapowiada burmistrz Bartłomiej Jaszcz. Przenosimy się do Włocławka. Przed nami wakacyjne cykle Kulturalnie pod chmurką. Teatr Impresaryjny przygotował 5 filmowych seansów. Kiedy pierwszy z nich?
4: Widzimy się po raz pierwszy 10 lipca o godzinie 22 w ogrodzie parafii ewangelicko-augsburskiej przy ulicy Brzeskiej. Zapraszamy Państwa na film angielski Ścieżki życia. Wszystkie filmy, które w tym roku proponujemy, oczywiście te propozycje przygotowywała Iza Trojanowska z dyskusyjnego klubu filmowego Ósemka. Wszystkie te propozycje są to filmy nowe. Filmy z 2024 i 2025 roku.
1: Zapowiada Monika Budzeniusz, dyrektorka Teatru Impresaryjnego we Włocławku. Uwaga! Ze względu na przebudowę skweru przed teatrem, tegoroczna odsłona cyklu odbędzie się w ogrodzie parafii ewangelicko-augsburskiej przy ulicy Brzeskiej. A teraz sport. Anwil Włocławek rozpoczął budowę składu na nowy sezon. Ze szczegółami zapozna Was Bartek Seklecki.
5: Pierwszym zawodnikiem zaakceptowanym przez trenera Vedrana Bosnicia jest Szymon Wójcik. 26-letni podkoszowy ma za sobą występy w Kingu Szczecin, Czarnych Słupsk czy Zastalu Zielona Góra. W ostatnim sezonie Wójcik reprezentował barwy 2 klubów węgierskich. Dla Szolnoki rozegrał 21 meczów, notując średnio 8 punktów oraz 4 zbiórki.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Na naszej antenie mamy dla Was najnowsze doniesienie od synoptyków CMGW. Jutro za oknami cały czas ma być słonecznie i bardzo ciepło na termometrach. W Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu zobaczymy maksymalnie 25 stopni. W kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej. W środę 27 stopni, w czwartek 29, a w kolejnych dniach nawet upalnie, czyli 30 stopni więcej. Poza tym bez opadów deszczu parasole na razie nam się nie przydadzą.
6: Minut po godzinie 19, do kolejnego świtu jeszcze trochę czasu zostało. No i z nami też tego czasu trochę Wam zostało.
7: To poświtujemy sobie troszeczkę.
6: Aha.
7: Wjeżdżają dobre bity i wjeżdżają dobre bęgery i wjeżdża dobra zabawa po 19, więc zostańcie z nami, bo przygotowaliśmy coś specjalnego z Natalią dla Was.
6: Wszystko się zgadza. Zaraz, mam nadzieję, chociaż trochę Was zaskoczymy, ale to się okaże, spokojnie. Na razie Another 54 Ultra. Zostawiamy Was z dobrym brzmieniem.
7: Michał Siwek.
6: Natalia Kawałek.
7: Siemaneczko.

0: Profesor Waligura. No ładne to było. Cztery pory roku i faktycznie jak się spojrzy na Polskę, to takie cztery pory roku w jednym momencie się dzieją. Są miejsca, gdzie dzisiaj pada, gdzie grzmiało. U innych jest lampa, jak sami wiecie co. Także rozkłada się to tam ciekawie w naszym kraju, nie?
1: I teraz tak, czasami pytamy na przykład, jak jest u was, jeśli chodzi o pogodę i tak. Ludzie piszą, ale są też tacy ludzie, co słyszą, a nie piszą.
0: Nie reagują na wezwania.
1: Ale my wiemy, że tam jesteście. Ludzie, którzy słuchacie radia, może nawet lubicie radio, ale nigdy się do niego nie odezwaliście. I teraz jest do was adresowany apel z naszej strony, odezwa tak zwana.
0: Żebyście się nie krępowali.
1: Jeżeli nigdy dotychczas nie odezwaliście się do radia, napiszcie teraz do nas. Wydarzą się fajne rzeczy.
0: Rzeczy. To jest słowo klucz. Będą się działy z całą pewnością, więc śmiało odzywajcie się na Messengerze RMF Max. Jesteśmy ciekawi, kto tam jest po drugiej stronie.
1: No i czemu tak jest, żeśmy się nigdy jakoś nie zgadali, słuchajcie. Musimy się umówić kiedyś na kawkę.
2: Hity na Maxa.
1: Nie jestem umówieniem to za dużo, ale odezwijcie się, jeżeli nigdy nie odezwaliście się do radia. Messenger RMF Max.
0: I możemy się umówić, że jeżeli się odezwiecie, to całkiem spora szansa, że stanie się coś dobrego.

0: szybkie samochody i super gwiazdy, czyli dokładny, precyzyjny opis tego, co się dzieje w studiu RMF Max, poza tym, że nie ma szybkich samochodów ani super gwiazd. Poza tym wszystko się zgadza.
1: Mniej więcej, ale dzieją się też piękne rzeczy w naszym kraju. Mamy super ryby, jak się okazuje. Nikt o tym piosenki jeszcze nie nagrał, a może powinien, bo okazuje się, że polscy wędkarze pobili światowy rekord i złowili największego suma na świecie. Zalew Rybnicki, sum gigant, prawie 3 metry, a konkretnie 2 metry 92 centymetry.
0: Czyli...
1: rekord świata.
0: W sumie jesteśmy najlepsi.
1: Aha.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży.

Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka i Liwka w projekcie Enklawa chcą więcej. Jeżeli wy chcecie więcej newsów sportowych, no to moi drodzy, dobrze się składa mistrzowski flash sportowy już za moment.
1: Mundialowe emocje cały czas trwają, warto być na bieżąco i wy za chwilę będziecie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Kolejny mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski. Zapraszam. Na stadionie w Arlington w stanie Teksas swój drugi mecz na mundialu grają właśnie Argentyńczycy. Mistrzowie świata grają z Austrią, no i w tym meczu Leo Messi ma szansę ustanowić rekord w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii piłkarskich mistrzostw świata. Była już ku temu świetna okazja, ale Argentyńczyk pokazał światu, że jest tylko człowiekiem i nawet on czasem potrafi zepsuć rzut karny. Nie trafił. Tu piłka cały czas w grze, a mundialowe emocje dziś trwać będą przez całą noc aż do rana. Także proszę nie spać, przed nami jeszcze Francja, Irak o 23:00, arcyciekawe spotkanie Norwegii z Senegalem o 2:00 w nocy czasu polskiego oraz Jordania, Algieria o świcie o 5:00 rano.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Rihanna i SNM w RMF Max, a my obiecaliśmy, że wydarzą się dobre rzeczy dla tych, którzy nigdy wcześniej do radia się nie odezwali, a dziś się przełamią i się odezwą. Paulina z nami, siema Paulina.
1: Cześć, cześć, witam was.
2: Jak tam energia, jak wieczorek, jak humorek?
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Wycieczka, że tak powiem, w sprawach półsłużbowych za miasto i trzeba było wrócić. Tak wracaliśmy ze starym, posłuchaliśmy se radia i stwierdziłam, a co mi?
0: Elegancko.
2: To mamy dla ciebie jeszcze jedną wycieczkę na Fire Festival pod koniec sierpnia. Co ty na to?
1: Super.
2: No to idealnie. Kochana, bilety lecą do ciebie.
0: Dobre rzeczy dzieją się, jak odzywasz się do radia, Paulina.
1: Tak jest, polecam serdecznie.
0: Ale Farben w RMF Max.

0: To Ale Farben, Body Talk w RMF Max, a my się odzywamy do tych słuchaczy, co się nigdy nie odzywali do radia i jest z nami Marta. Cześć Marta.
1: Cześć.
2: Marta, czemu żeś nigdy się nie odezwała do nas?
1: No. Nie wiem, nie sądziłam, że wy się odezwiecie.
0: A widzisz, to się czasem opłaca odezwać do nas, my się odzywamy i rozdajemy bilety na Fire Festival, na który chyba chciałabyś się wybrać, co?
1: Bardzo bym chciała.
0: No to proszę bardzo.
2: Alan Walker, Zalia, dużo gwiazd.
0: Cheese, Problem, DJ Snake.
2: I Marta.
0: Fajny skład.
1: Dokładnie.
2: Alan Walker pytał Marta, czy będziesz. Ja nie wiedziałam, bo się nie odzywasz w ogóle.
1: Nie, będę. Proszę powiedzieć, że będę. No,
2: dobra, to ja mu przekażę mu. Dobra, dzięki Marta.
1: Jasne, dzięki. Reklama.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 20.

Na naszej antenie mamy dla Was najnowsze doniesienie od synoptyków CMGW. Jutro za oknami cały czas ma być słonecznie i bardzo ciepło na termometrach. W Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu zobaczymy maksymalnie 25 stopni. W kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej. W środę 27 stopni, w czwartek 29, a w kolejnych dniach nawet upalnie, czyli 30 stopni więcej. Poza tym bez opadów deszczu parasole na razie nam się nie przydadzą.

0: Shakira też się nigdy do nas nie odezwała. Jest szansa, że nigdy się nie odezwie, ale za to z Alicją się wreszcie słyszymy. Dzień dobry, Alicja.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ale miło cię słyszeć. Alicja, czemu nigdy się wcześniej nie odezwałaś do RMF Max?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo chyba nigdy nie pytaliście i nie szukaliście takich osób.
2: Słuchaj, jest możliwe.
0: Ale my dużo różnych pytań zadajemy. My czasem pytamy po prostu, co u was i też nigdy nie odpowiedziałaś.
1: No dobra, macie mnie. To już odpiszę.
0: Alicja, ale mamy dobre rzeczy dla tych, którzy postanowili się jednak pierwszy raz odezwać, przełamać te lody. Fire Festival już niedługo, Park Śląski, Alan Walker, Problem, Miu, Zalia, dużo gwiazd. Jesteś za?
1: No jak najbardziej.
2: To ja mam do ciebie jeszcze pytanie, bo żeby do ciebie zadzwonić, to nam napisałaś, że musisz syna wcisnąć mężowi. Czy w takim razie będziesz miała komu wcisnąć syna, jak będzie Fire Festival?
1: A kto powiedział, że ja wezmę męża na ten festiwal?
2: Sprytnie, Alicja, to mi się podoba. Musimy częściej gadać.
0: To słuchajcie, to zrobimy tak. Ja puszczę Lambery, a my sobie jeszcze chwilę pogadamy.
1: Dobra.
0: Dzięki, że jesteś.
1: Dzięki.

0: Czasem nie trzeba więcej, żeby był wielki hit. Wystarczy zrobić porządne la la la la la. Naughty Boy, Sam Smith, numer la la la właśnie za nami w RMF Max.
1: Ale to też trzeba umieć. I my umiemy różne rzeczy. Dobrego la la la jeszcze nie, ale spokojnie, może się kiedyś jeszcze nauczymy.
0: Gra baza to umie, nie umie liczyć do 10, on umie tylko wstecz, bo on odlicza od 10 do 1. To jest Hopbens Extra już za moment od 20, a my się żegnamy. Michał Siwek?
1: Natalia Kawałek, do usłyszenia, cześć.
0: Pa.
2: RMF Max Bydgoszcz, Robert Wojnowski, dobry wieczór w poniedziałek. To jest ten moment, kiedy możemy wziąć na tapetę te wszystkie wydarzenia, imprezy zaplanowane na ten tydzień. Sprawdzam, co mamy w kalendarzu. Już w najbliższy czwartek Kukon i Jan Rapowanie. To będzie koncert, który odbędzie się w Fabryce Lloyda i w tym miejscu, w tym tygodniu będzie naprawdę sporo muzycznych wydarzeń, sporo koncertów. Kolejny koncert w Fabryce Lloyda w piątek. Wtedy wystąpią tam Nosowska i Rogucki. W piątek też w Vibe Clubie impreza, na której zagra Kreal, a w sobotę no, znowu Fabryka Lloyda. Mówiłem, że tu się będzie działo w tym tygodniu. Bracia Figo Fago na żywo. Też w sobotę w pubie Chata w Bydgoszczy wystąpi KN, no i również w sobotę w Filharmonii Pomorskiej męskie

0: brzmienia. Także w sobotę impreza plenerowa w Wake Parku, Boogie Night na plaży, lata 80., 90. przy takiej muzyce będzie można się pobawić. No i w niedzielę Igor Kwiatkowski w Filharmonii Pomorskiej.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z Mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na mediaexpert.pl?
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
15: I po reklamie.

0: 1 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam. Po pierwszej połowie meczu Argentyna-Austria wynik 1-0. No i stało się to, na co czekał piłkarski świat. Po świetnym podaniu Facundo Mediny, Leo Messi dostawił nogę, no i stał się tym samym najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Argentyńczyk strzelił łącznie 17 goli i zepchnął Miroslava Klose na drugie miejsce klasyfikacji wszechczasów. Wcześniej w 9 minucie Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Przypomnijmy, Leo Messi zadebiutował w Mundialu w 2006 roku, a ten tegoroczny jest jego szóstym. Poza nim w 6 turniejach finałowych zagrał tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo. A tymczasem poza boiskiem argentyński trener reprezentacji Paragwaju Gustavo Alfaro skrytykował ekstremalną komercjalizację i złe nastawienie władz światowego futbolu do tej imprezy. Wskazał, że cierpią na tym kibice, gdyż z powodu rosnących kosztów podróży i wysokich cen biletów wielu z nich zostało w domach.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Fantastycznie, ostatni poniedziałek w szkole. No może ja już nie muszę chodzić, ale wy to się na pewno cieszycie. Ci, którzy jeszcze muszą pochodzić we wtorek i w środę i w czwartek. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo w RMF Max. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, a tutaj powrót do zestawienia tak akurat na lato, na maksa. Modelki, lubię cię jak lato. Co?

0: Mówią o nim Daddy Trance i rzeczywiście gra czasem trensy, ale tutaj mniej trensowy, ale bardzo imprezowy. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Marlon Hofstadt w numerze I Like. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Może jutro będzie dla niego wolne miejsce w zestawieniu. Może będzie lepszy niż Topic. Ten numer robię głośniej, słucham z wielką przyjemnością. Dziękuję wam za głosy przez ostatnie dni. Topic i Becky G. Kawałek pełen słońca. Poczujemy się jak na plaży. Na 9. Sorry Papi.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. 9.

potańczyć, pokrzyczeć się, pośpiewać. No na przykład jadą, świry jadą, lecimy, nie śpimy, albo tradycyjnie hej, ho, to Moonlight i Fordo, Alabama. Ten, no tego festiwalowego hej, ho, to trochę brakuje, ale spoko, spoko, lato dopiero się zaczyna, będzie można nadrobić te zaległości. Teraz sprawdzamy, czego słucha się w Kanadzie. No tego gościa się słucha w Kanadzie. Nasze odkrycie i import do Polski na listę Hot Bands to Cameron Whitcomb, tak pozytywnie, tak energetycznie w numerze Kingdom of Fear.

Na wykonanie tego numeru, na zaśpiewanie tej piosenki przez Roxy na żywo, to naprawdę trzeba mieć energię, tak więc ona ma formę. Roxy i White. Chciałam Ciebie więcej. Mega energetycznie na miejscu 7 dzisiaj przy poniedziałku na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Milki. W nowej wersji Just The Way You Are, ale w remiksie Davida Getty. Jeśli chodzi o tego drugiego, no to przecież w poczekalni jest także David Getta i Milki. W nowej wersji Just The Way You Are, ale w remiksie Davida Getty. Jeśli chodzi o tego drugiego, no to przecież w poczekalni jest także David

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
6: Jak tak, to Allegro.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: Robin Schulz udowodnił, że muzyka taneczna może być także taka rozmarzona, wręcz romantyczna. Dosłownie polecam wam jego sety, jego bity na zachody słońca, mistrz zachodów, wschodów i plażowych klimatów. Robin Schulz i jego nowość z Barb's Bad Times czeka na wasze głosy. Myślę, że będziemy słuchać tego w trakcie wakacji. No jeszcze kilka dni i zaczynamy. A w wakacji oczywiście także męskie granie orkiestra. Zgodnie z tradycją dzisiaj pierwsza piątka listy Hot Bands nareszcie.
1: Numer 5.

Fly High to the Sky. No samo się rymuje, samo wchodzi na język. Można było polatać. Tobi Romeo, jego nowy bit. Czeka na wasze głosy w poczekalni listy Hobbens. Wcześniej na miejscu czwartym Bob Sinclair i Kajsa. House'owy bit, do którego ja też tańczę. I can't wait. No i nie mogę się doczekać też, żeby przekazać wam informacje o nowej jedynce. Kto rządzi, dowiecie się dosłownie za kilka minut. Pierwszą trójkę otwiera nasz rekordzista, na razie najstarszy w zestawieniu. To Eben i jego Halo. Wciąż kręci. RMF Max. Numer 3.

już Love Tonight kiedyś na liście Hobbens od projektu Shouse, ale to Love Tonight zrobił Bunt, czyli niemiecki producent. Roztańczony słoneczny kawałek, który polecam wam na te fajne dni. Ciepła pogoda szybko nas nie opuści. Bunt chyba szybko dostanie się do zestawienia. Głosujecie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w poniedziałek Eben i jego Halo. Dwójka dla tej dwójki, Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. A jedynka dla tej trójki. Najwięcej waszych głosów na hop mają ponownie Gibbs, Kukon i Jonathan w numerze Ty Masz. Max. One. Numer jeden.

0: Kukon i Jonathan, brawo, wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, ja wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Bydgoszcz, Robert Wojnowski, dobry wieczór w poniedziałek. To jest ten moment, kiedy możemy wziąć na tapetę te wszystkie wydarzenia, imprezy zaplanowane na ten tydzień. Sprawdzam, co mamy w kalendarzu. Już w najbliższy czwartek Kukon i Jan Rapowanie. To będzie koncert, który odbędzie się w Fabryce Lloyda i w tym miejscu, w tym tygodniu będzie naprawdę sporo muzycznych wydarzeń, sporo koncertów. Kolejny koncert w Fabryce Lloyda w piątek. Wtedy wystąpią tam Nosowska i Rogucki. W piątek też w Vibe Clubie impreza, na której zagra Kreal, a w sobotę no, znowu Fabryka Lloyda. Mówiłem, że tu się będzie działo w tym tygodniu. Bracia Figo Fago na żywo. Też w sobotę w pubie Chata w Bydgoszczy wystąpi KN, no i również w sobotę w Filharmonii Pomorskiej Męskie Brzmienia. Także w sobotę impreza plenerowa w Wake Parku, Boogie Night na plaży, lata 80., 90. przy takiej muzyce będzie można się pobawić. No i w niedzielę Igor Kwiatkowski w Filharmonii Pomorskiej.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
9: Byle do obiadu.
13: Najlepszy program do słuchania w pracy.
9: W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
18: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
17: No, sprytnie.
19: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko jedna: apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom, apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.
22: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
23: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
24: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
25: I po reklamie.

0: Tu mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam. Lionel Messi został dziś samodzielnie najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata, ale wcześniej w 9 minucie meczu z Austrią w Arlington nie wykorzystał rzutu karnego, a to oznacza, że argentyński piłkarz zmarnował 11 w trzecim z rzędu mundialu. Eksperci zauważają, że Messi podszedł do piłki niepewnie, kopnął obok lewego słupka, no i bramkarz w ogóle nie musiał interweniować. A za 2 godziny początek meczu Francja-Irak. Irakijczycy rozpoczęli udział w mundialu od porażki z Norwegią 1-4, no i przed nimi kolejny trudny egzamin, no bo Francja to właściwie same wielkie nazwiska w składzie.
1: Francja to nie tylko Mbappe, bo ta siła rażenia, siła ofensywna jest niesamowita.
0: Tyle trener piłkarski Robert Kolendrowicz. No a dla najwytrwalszych kibiców jeszcze nocna propozycja meczowa Norwegia-Senegal to o 2:00.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Dąbr śpiewał o tym, że nie ma już powrotu, prawda, do bycia przyjaciółmi. Ja za każdym razem, kiedy słucham tego numeru, zastanawiam się, czy to jest to w sumie taka pozytywna piosenka, że jednak będą razem, czy smutna, że nie mogą być przyjaciółmi. Ale będzie tylko wesoło, obiecuję. Przemek Grabowski, poniedziałkowo, no i Swedish House Mafia na starcie naszego wieczoru. Wait so long. Max.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.

I love it, dziewczyny z Icona Pop. A jakie one robią imprezy. Jeżeli będą gdzieś kiedyś blisko was, to warto wybrać się na ich występy. A ja wybieram się do miejsca, gdzie się czeka, czyli do poczekalni Listy Hop Benz. I tam sobie siedzi i czeka na wasze głosy tajemniczy producent Daydream Affiliate. O tej porze jego muzyka brzmi jeszcze lepiej. Zresztą teraz będzie można przeprowadzić eksperyment. Zróbcie głośniej, posłuchajcie. Ja polecam, robię głośniej. Daydream Affiliate, nasza nowość w RMF Max. Jego playback.

Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Jadą, może też z oranżadą jadą. Thomas Gray, nasza taneczna nowość. Rumors, właśnie, wiecie, że kiedyś to oranżadę można było wypić w sklepie na miejscu, naprawdę. Sklep to był także taki bar. Otwierało się, wypijało się i zostawiało butelkę się. Jak ktoś pamięta jeszcze te czasy, to teraz to już na pewno czas na kolonoskopię. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę świeże bity, będziemy tańczyć na pewno także w trakcie lata. Czeka Bauza i ich Magnetic.
1: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
3: Patryk!
4: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Hej, zwrot mocny!
10: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
13: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
14: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
16: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: No, ci panowie z Media Expert.
16: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
17: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
19: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
18: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
20: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
22: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: O fajnych chłopakach był to hicior Good Boys, Daya i Albi w RMF Max. A teraz będzie coś od fajnych dziewczyn dla fajnej dziewczyny. Kasia świętuje dzisiaj swoje 25. urodziny. Kasia, dziewczyny z salonu, już o tej porze dawno po pracy, życzą ci, żebyś miała dużo wolnego czasu, żeby ci klientki nie wpadały tak last minute, mówiąc, że to tylko końcówki i zajmie 5 minut. Baw się do rana, śmiej głośno. No i tańcz i nie licz kalorii. Najlepszego, Kasia! Wszystkie przyjaciółki pozdrawiają. No to dziewczyny, to akurat dla was i dla naszej jubilatki dzisiaj. A w ogóle to po ile u was tipsy w tym sezonie? Kasia, dla ciebie nasza nowość w RMF Max. MJK i Wiz Khalifa. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good.

Ale to buja, prawda? Brazylia, bracia w projekcie Dub Dogs w numerze How Does It Feel odświeżają stare sample. Teraz jeszcze jedna taneczna nowość, numer, do którego będziemy tańczyć na pewno w wakacje. David Guetta i Alok zrobili wspólnie Run Run River. To taki numer, przy którym można się tak pobujać przy ognisku, na biwaku, nawet można pośpiewać, a nawet trzeba. Run Run River. David Guetta i Alok trochę zaskakują. Posłuchajcie, jak to leci.

0: Wiktor Waligura, jego cztery pory roku. No w końcu wkroczyliśmy w lato, a w weekend wkraczamy w wakacje. Na pewno nie zabraknie hitów na maksa, gdziekolwiek będziecie. Za chwilę jeszcze przed szkołą, Teddy Swims. Nowość, która ostatnio pojawiła się wysoko na liście Hot Bands. Jaki on ma głos. Mr. Know It All już czeka. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
12: Patryk!
13: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
11: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25000 zł. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: MF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: I może warto powtórzyć im przynajmniej pierwszą trójkę listy Hot Bands. Repeat It. Martin Garrix i Ed Sheeran razem. Zaskakujący duet. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Mamy dzisiaj jeszcze Dzień Kultury Fizycznej. No to może warto poświętować kulturę fizyczną. Warto się poruszać. Na przykład do takiego numeru warto potańczyć, warto się pokręcić. Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido. Za chwilę nowość od Bledki.
1: Que lo que, tamo a rular y empezó el verano. Fuego!

Health and Friends to James Hype. Też to świętowanie tego dnia kultury fizycznej, w szczególności, że podobno 1/3 nas Polaków to w ogóle nie uprawia żadnych aktywności fizycznych, nawet spacerów. 1/3 to sporo. No to RMF Max zaprasza was na późny wieczorny spacer, a jak nie dzisiaj wieczorem, no może jutro rano, albo po południu, albo może na siłownię, na bieganie. Także ten kawałek, nasza klubowa nowość, Fisher Australia, śpiewa do niego Tones and I, Favor, i trening od razu pójdzie lepiej, obiecuję.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

Iran to Heaven, numer którego też będziemy słuchać na pewno w trakcie wakacji. A kto musi wybrać, zmienić szkołę, wybrać przyszłość od września? Proszę się za bardzo nie stresować. Podam przykład. Robert Makłowicz jest samoukiem. Nie ma wykształcenia gastronomicznego, z wykształcenia jest historykiem. A i wszyscy podziwiamy, prawda, to, co kładzie na talerzu. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę kolejna nowość, którą też polecam akurat na wakacje. Dawid Podsiadło i jego Na Błysk. We'll be right back.

0: Kosmiczny kawałek, byliśmy w jego galaktyce, hałasowej galaktyce oczywiście, Galaxy to Kongs, a teraz nowość taka piłkarska, bo nasz DJ Trips też tak trochę pozazdrościł, pewnie też kocha piłkę nożną, ciekawe czy byłby lepszy w strzelaniu, czy może na bramce i zrobił numer mundialowy, ale nie jest tutaj sam, on miksuje i miesza, a zaśpiewał Mikolas i kiedy zrobicie głośniej Hard to be Humble, to też poczujecie się tak jak na stadionie, może w USA, w Meksyku, albo w Kanadzie. Mikolas i Trips teraz.
1: To jest nowość w RMF Max.

Są tacy, którzy dbają o fryzurę, uwielbiają być podziwiani i zawsze chodzą własnymi ścieżkami. Brzmi znajomo? Spokojnie, mówimy o kotach. Już 27 czerwca od 12 do 18 Centrum Handlowe Auchan Gliwice zaprasza na pokaz kotów rasowych. Prezentacje ras, konkursy z nagrodami i wybór najpiękniejszego mruczka. Więcej na auchangliwice.pl.

Do tego tańczy cały świat, także my. I być może wrócą na miejsce pierwsze listy o Benz a nowe w numerze Talk to You. Poczekamy, policzymy, zagłosujemy, zobaczymy. rmfmax.pl. A przy okazji zapraszam, mamy nowe muzyczne quizy, także dla fanów Taylor Swift. Jak dobrze znasz Taylor Swift? Można się przekonać na rmfmax.pl. A jak dobrze znasz Oliwię Rodrigo? Kto wiedział, że Oliwia ma filipińskie korzenie po stronie taty i niemiecko-irlandzkie po stronie mamy i wielokrotnie podkreślała, że jest dumna ze swojego wielokulturowego dziedzictwa, czyli Oliwia Rodrigo jest tak trochę niemiecka. Oliwia Rodrigo, RMF Max, jej Drop Dead.

Dobry beat, dobry flow, Gibbs, Kukon, Jonathan. No i dzisiaj jedynka na liście go, Benz. Ty masz moc. Wybierasz, głosujesz, komentujesz. rmfmax.pl. A za chwilę mundialowy hicior Shakira i Burna Boy. Będzie też Tame Impala z Jenny. Dracula, wiem, że lubicie i wiem, że czekacie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra, no nareszcie. Ostatnia godzina ostatniego poniedziałku przed wakacjami. Czujecie to? A na starcie wakacji będziemy w Wodowicach na naszej imprezie Lato na Maxa. Kto na naszej scenie? Szczegóły jeszcze w tej godzinie. Teraz Tame Impala, którego też będziemy słuchać w wakacje. W remiksie Jenny zdobył jedynkę listy Hot Bands i to nieraz. Dracula.

0: Fajnie to zremiksował Rehab dla Michaela Schulte. Waterfall. Teraz zaproszenie na start wakacji w Wadowicach. Nasza wakacyjna trasa trwa. Lato na maksa. W piątek tańczymy właśnie tam Wadowice na naszej maksymalnej scenie. Grzegorz Chyży, nasza Ola Bieniasz, która zagram wam największe hiciory, do których bujacie się słuchając RMF Max. No i będzie także on, książę internetu Mortalcio Live i na żywo. Szczegóły pod rmfmax.pl, a u mnie wieczorowo kolejna nowość. Fuka i Liwka i Enklawa w numerze Chcę Więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.

Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

Jazzy. Rzeczywiście jest taka very cool i very jazzy. Can't deny it, no to potęczone. Teraz taki challenge. Wyzwanie, słuchajcie, zanim pójdziecie spać. Wyzwanie w łazience. Przeczytałem dzisiaj, że jeżeli nic mi się nie chce, to mogę podobno umyć sobie zęby słabszą ręką. Jak ktoś jest praworęczny, to lewą i odwrotnie. Bo niby dezorientacja może pobudzić mózg do działania. Nie chce mi się wierzyć w takie cuda, ale może to zadziała, okej. Może dzisiaj raz umyjemy zęby drugą ręką. Może we wtorek rzeczywiście będzie nam się bardzo chciało.

Randki to Czermi wieczorowo w RMF Max. No i właśnie, mamy podcast, mamy nowy odcinek Bratnich Dusz. Jest także o randkach. A gościnnie na naszej kanapie Marlena Sojka i Kuba Norek. O presji, o Tinderze, o randkowaniu też, generalnie o miłości, o zaręczynach, o uczuciach. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej, trochę powzruszać, no to zapraszam. Nowy odcinek Bratnich Dusz już jest także na rmfmax.pl.

morze dalej zimne. To Psona i jego klimaty wieczorowo w RMF Max. Ja mogę potwierdzić, że morze nasze bałtyckie jest wciąż zimne, ale pewnie w wakacje no to będzie trochę lepiej, będzie trochę cieplej, ale morze śródziemne to nie będzie. I jeszcze jedna podpowiedź od prowadzącego. Podarujcie sobie rybę nad morzem za te hajsy. To nie wiem, to kucharza sobie zatrudnicie, naprawdę.

Tak, to fajnie buja, w szczególności kiedy kończy się dzień. Naiwna ja, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Jutro ostatni wtorek przed wakacjami. Słyszymy się wieczorowo, wtorek 20. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze numery i propozycje już na Lato Maxa 2026. Głosujcie pod rmfmax.pl. Miłej nocy, udanego poranka, wiadomo, smacznej kawusi, miłego dzionka i wszystkiego na maksa. Cześć!

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj w Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.